Proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański. I już myślisz, że skończysz marnie, i już skamlesz jak pies bezpański, że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na...

powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą jak Michotek w polski Teksas rusz swoje dynki wilkom strzelać.

zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę.

0: Jak się postarasz,
1: jak się postarasz,
0: jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postaras

A jak się postaram, się postaram, zajedzie.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

zwyczajnie. Stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od

W milczeniu westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej,
1: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
2: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

Byliśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

0: Drone. String.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
3: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, jest piątek, są pierwsze dziś wiadomości.
5: Od weekendu paliwa będą tańsze o ponad złotówkę na litrze. Ruszają darmowe szczepienia przeciw HPV dla młodzieży, a o jedno słowo za dużo. Sławomir Mentzen naraził się policjantkom.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
4: Michał Pierzchała. Dzień dobry.
5: Będą tańsze paliwa. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił wieczorem, że podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
7: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
5: Minister finansów już zapowiedział, że od weekendu ceny na stacjach będą niższe. Kierowcy zapłacą około 1,20 zł mniej za litr paliwa. Młodzi dorośli mogą już za darmo zaszczepić się przeciw wirusowi HPV. Z programu mogą skorzystać osoby, które mają skończone 18 lat, ale nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Szczepionkę podaje się w 3 dawkach. Ministerstwo Zdrowia będzie finansować już szczepienia do końca maja przyszłego roku. Lekarze przypominają, że walka z HPV to dziś jedno z ważnych wyzwań zdrowotnych na całym świecie, mówi specjalista ginekologii i położnictwa dr Maciej Jędrzejko.
8: Wytyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusy HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie.
5: Wirus HPV przyczynia się do chorób nowotworowych. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną z 4-osobową załogą na pokładzie. W misji biorą udział 2 Amerykanie, Kanadyjczyk i rosyjski kosmonauta. Astronauci spędzą na stacji około 6 miesięcy. Będą prowadzić badania potrzebne do przyszłych lotów w daleki kosmos. Start misji był wcześniej opóźniony z powodu usterki kapsuły. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen naraził się policji, a szczególnie policjantkom. Opublikował w internecie wpisy, które w powszechnej opinii odebrano jako drwiny z funkcjonariuszek. Skomentował ich zatrudnianie słowami: od razu czuję się bezpieczniej. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka, wyjaśnia, że policjantów obowiązują równe wymogi, niezależnie od płci.
9: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności.
5: Słowa Mentzena skomentowała Dolnośląska Policja, wyraziła ubolewanie nad jego postawą. Równe mają być też płace na kortach tenisowych. Kobieca Federacja WTA oświadczyła, że podniesie nagrody pieniężne kobiet do poziomu męskich zarobków. Dotyczy to turniejów rangi 1000, na których wspólnie występują kobiety i mężczyźni. To będzie na przykład w turniejach Wielkiego Szlema. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry. Po porażce ze Szwecją 1-3 dzisiaj kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
10: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
5: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko jeden punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
4: Taką mam prośbę. Postarajcie się, panowie. Naprawdę, kibice tego potrzebują.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: O tej porze w centrum Poznania nie ma dramatycznie wielkich korków, ale na głównych skrzyżowaniach możecie chwilę poczekać na zielone. Również na poznańskim odcinku autostrady A2 ruch jest płynny, choć wyraźnie widać, że ten ruch dość szybko rośnie. Uważajcie na siebie, wracam do Was za pół godziny.
6: Radio Pogoda, 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
11: Piątek nie będzie pochmurnym dniem. Liczymy dziś na przejaśnienia, a jak mówią synoptycy, padać nie powinno. Do południa termometry w Poznaniu i okolicach pokażą do 16 stopni Celsjusza, a po południu nawet 23, a więc jak na początek października wynik bardzo przyjemny. Weekend w Poznaniu ciepły z temperaturą do 21 stopni i jutro i w niedzielę spodziewamy się większych przejaśnień.
6: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda.
4: Dzień dobry, Asia Kruk, jest 4 po 6. Witam serdecznie, to pogodny poranek w Radiu Pogoda w piątek 2 października. Dzisiaj jest 275 dzień roku, do końca roku 90 dni, do końca jesieni 80. Słońce wstanie dopiero o 6.38, zajdzie 11 minut po godzinie 18. A dzisiaj jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Uśmiechu. No i uśmiech dzisiaj, jakieś kilkanaście minut temu, wywołał we mnie... Oczywiście Michał Pierzchała, ale też nowy lokator nowego studia Radia Pogoda. No, prawda jest całkiem milusi.
5: Dziwnie się patrzy, no ale zapoznajemy się.
4: Milusi jest. Będziemy go Państwu pokazywać też w mediach społecznościowych Radia Pogoda, więc proszę tam zaglądać, a teraz gramy. To było...

0: Po słonecznej stronie życia śpiewała Eleni przed momentem. Wiem, że Państwo uwielbiają tę piosenkę i nic dziwnego, jest naprawdę wspaniała. A za chwilę jeszcze chyba lepsza, chociaż nie wartościujmy. Wojciech Młynarski jeszcze w Zielone gramy, a o poranku taka nuta, proszę Państwa, to naprawdę dodaje nastroju dobrego. 10 minut po godzinie 6, no a teraz przegląd porannej prasy od Michała Pierzchały.
1: I na początek Gazeta Wyborcza, tutaj w środku numeru bardzo ciekawy artykuł, jak jedna recepta wciąga nas w kolejne. I czytam dalej fragment tego artykułu. Lekarze biorą skutek uboczny leku za nowe schorzenie i niepotrzebnie przepisują kolejne lekarstwo. Tak powstaje niebezpieczna reakcja łańcuchowa, alarmują cytowani w tym artykule naukowcy. No i przykłady. Początkiem historii może być ból stawów. W takim przypadku lekarz może zalecić niesteroidowe leki przeciwzapalne. Te leki mogą podnosić ciśnienie. Pacjent dostaje więc lek na nadciśnienie z grupy blokerów kanałów wapniowych. Ten lek z kolei prowadzi do obrzęków, no i pacjenta martwią spuchnięte kostki. Tak. A skoro spuchnięte są kostki, no to trzeba dać lek, żeby moczopędny.
0: Mhm,
1: no i to właśnie tak mniej więcej działa. O tym dzisiaj artykuł w Gazecie Wyborczej. Oczywiście nie generalizujemy, tak? To nie chodzi o to, że każda terapia tak wygląda.
0: No, ale nie ma w Polsce lekarzy, diagnostów jako takich.
1: Szczegóły w Gazecie Wyborczej. Z kolei w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie artykuł o tym, że do polskich firm wchodzą roboty. W magazynach są już ich tysiące. Roboty coraz szybciej wkraczają do usług. W naszym kraju motorem zmian jest logistyka, gdzie tysiące maszyn wspierają albo zastępują ludzi w najbardziej powtarzalnych zadaniach. I jak dalej czytamy w Rzeczpospolitej, pracownicy mogą tym samym w większym stopniu koncentrować się na kontroli procesów, w obsłudze technologii i w reagowaniu na niestandardowe sytuacje. Roboty po prostu wykonują powtarzalne zadania.
0: Ale to jest bardzo interesujące, bo tak się składa, że mam kolegę, który pracuje pod Wrocławiem, w takim centrum logistycznym, gdzie część ludzi miały zastąpić roboty i twierdzi, a to stało się jakieś miesiąc temu, że na razie są tylko problemy i trzeba po nich poprawiać i tak naprawdę jeszcze więcej roboty.
1: To jest tak trochę jak ze sztuczną inteligencją, która miała być wszędzie, a okazuje się, że też nie jest taka wspaniała.
0: Właśnie.
1: No to o tym rzecz Pospolite. Ja na koniec jeszcze artykuł z Faktu. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych. Tak mówił Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, żegnając zasłużoną funkcjonariuszkę Straży Marszałkowskiej, Suczkę Kobrę. Tak, Straż Marszałkowska ma psy, one chronią budynki parlamentu. Kobra po 8 latach przechodzi na emeryturę, nie będzie w Sejmie pracować, ale ze swoim opiekunem się nie rozstaje, ponieważ mieszka u niego w domu.
0: A to akurat fantastyczne. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Na emeryturze też życie może być
1: poczekaj,
0: piękne.
1: Poczekaj, jak zostanie przelew z ZUS-u, to wiesz.
0: Myślisz?
1: No.
0: Nie, zaraz sobie robotę znajdzie, bo to człowiek jak... Przepraszam, pies jak tyle lat pracuje, to później nie może usiedzieć na czterech literach.
1: Jak człowiek ma psa, to ma robotę.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
2: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy.

jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze...

umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy.

0: Filipinki wykonały w Radiu Pogoda. Do widzenia, profesorze. A wczoraj rozpoczęcie nowego roku akademickiego i studenci powiedzieli wykładowcom i profesorom swoim, często po raz pierwszy, dzień dobry. Pojawiły się w internecie takie żarty, że na dzisiaj rodzice ze składkami muszą się stawić na uczelniach o godzinie 17 na specjalnych zebraniach. No, ciekawe, czy ktoś się jeszcze na to łapie. Ale widziałam też drugi żart i uważam, że adekwatny. To jest ten moment i to jest ten miesiąc, październik, kiedy studenci, zwłaszcza ci nowi, dowiedzą się, że słoik jest najlepszym naczyniem do przechowywania wszelkich dóbr. Sami Państwo wiedzą, jak to wyglądało i dzisiaj też czasami wygląda. 19 minut po godzinie 6, za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii.
1: Reklama.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
13: Za mniej.
14: Została ostatnia reklama.
15: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
16: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
17: A w dodatku można go podać również na noc.
16: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
15: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Reklama.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Olgierd Buczek, 28 minut po godzinie 6. Słuchają państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. A tego, co usłyszą państwo dzisiaj w wiadomościach ważnego, pokrótce właśnie o tym, Michał Pierzchała.
2: O cenach paliw oczywiście będziemy mówić, ponieważ wczoraj wieczorem prezydent ogłosił, że podpisał rządową ustawę, która umożliwi właśnie obniżenie cen paliw. Chwilę później głos zabrał minister finansów, który zapowiedział, że od weekendu ceny już na stacjach będą niższe. No ale wiadomo, to się działo wczoraj późniejszym wieczorem, więc dzisiaj myślę, że sporo komentarzy politycznych na pewno też. No i też będziemy sprawdzać, czy są dzisiaj jakiekolwiek kolejki na stacjach, bo tak sobie wyobrażam, że dzisiaj tylko pojadą zatankować ci, którzy naprawdę muszą i to będzie po 2 litry, 3 litry.
1: No a kierowcy chcą odczekać do weekendu.
2: No bo od jutra rzeczywiście ponad złotówkę taniej na litrze ma być. Ten temat na pewno w wiadomościach będzie się dzisiaj przewijał. Do kancelarii premiera też zajrzymy, bo tutaj no drugie urodziny babciowego. Babciowe to jest potoczna nazwa jednego ze świadczeń programu Aktywny Rodzic. Ten program wszedł w życie 1 października 2024 roku. O tym też powiemy. Na wieczorem polscy piłkarze zagrają w Warszawie na Narodowym z Rumunią w trzeciej kolejce Ligi Narodów.
1: Żeby tylko wstydu nie było naprawdę. Żeby tylko nie było wstydu.
2: Więcej wiary. Więcej wiary.
1: Ja mam w sobie bardzo dużo wiary, Michale, ale też bardzo dużo rozsądku.
2: Kup sobie popcorn, kup sobie wuwuzelę, na policzku sobie
1: nie,
2: tam,
1: ja już będę pod Wrocławiem z przyjaciółmi świętować jutrzejsze urodziny. Orzeczony

0: Jest energia. Niebiesko-czarni Ada Rusowicz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Przed chwilą powiedziałam, że dzisiaj wieczorem będę już na jutrzejszych urodzinach, bo to taka dwudniowa impreza jak wesele. No właśnie, i Państwo pytają, czy to moje urodziny, bo przecież ja mam w lutym. No nie moje. Nie moje. I to w dodatku odrobinę młodszy przyjaciel. Ale już tam nikomu nie wypominam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Hooray, hooray, it's a Halli Halli Day. Za chwilę Bonnie M, a później Hanna Rek. Jest 6:37.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Nie, jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak? To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
15: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
14: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Reklama.
5: Drogowskaz Radia Pogoda.
4: Ruch w centrum Poznania szybko rośnie. Widać to zwłaszcza na głównych i przelotowych drogach, m.in. na Lutyckiej, na Ramowickiej czy Niestachowskiej. Dziesiątki linii tramwajowych i autobusowych zmienią swoje trasy albo zostaną zawieszone w ten weekend. To w związku z biegami ulicznymi. Największe utrudnienia dla pasażerów będą w niedzielę.
5: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
20: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Hanna Rek w pogodnym poranku Radia Pogoda. My też czekamy tutaj na Państwa. No, z najpiękniejszymi melodiami i dobrym słowem na dzień dobry. Zresztą Państwo nam też to dobre słowo oddają. Dzień dobry.
1: Dobre słowa dla prowadzących pogodny poranek. Najszczęśliwszy jest ten, który łąką o świtaniu bieży i na jesiennym niebie widzi gwiazdy maja. Miło być z Wami, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Mira z uśmiechem. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo, Pani Miro. Słucham tych słów, patrząc za okno na budzący się dzień. I to jest fantastyczne. Bardzo serdecznie dziękujemy. 22 444 4004. Proszę pamiętać, proszę Państwa, że dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu. No, to tradycyjne pytanie. Pytamy o to chyba co roku, ale to się może zawsze zaktualizować, albo warto to sobie powtarzać, artykułować na głos. Jakie rzeczy, jakie zdarzenia, może osoby, po prostu co wywołuje uśmiech na Państwa twarzy? 22 444 4004. Odpowiedzmy sobie na to pytanie teraz, rano, zanim jeszcze ktoś albo coś zepsuje nam dzień. To będzie bardziej obiektywne. Jerzy Połomski przed nami, a za chwilę Danuta Rin. Jest 6:48, za 12 minut 7.

0: ale to już muszą Państwo sobie indywidualnie sami odpowiedzieć na to pytanie. Ja się nie podejmuję. Moim zdaniem są tu i ówdzie. Danuta Rin przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zaraz będą wiadomości, bo to już za 4:07. Co w tych wiadomościach, Michale?
1: Najwyższa Izba Kontroli się pojawi, drodzy Państwo, w postaci Pani Marii. Pani Maria ma 100 lat i wciąż pracuje. I o sobie mówi, że właśnie jest taką najwyższą izbą kontroli. A co ma na myśli?
0: A to dobre.
1: To już Państwa z tym zostawiam jeszcze przez parę chwil, bo o 7:00 w wiadomościach podam szczegóły.
0: No oczywiście z zainteresowaniem ogromnym posłuchamy. Natomiast po godzinie 7:00 między innymi będziemy zaglądać do kalendarza i tam się Państwu dzieciństwo przypomni. Ale nie uprzedzajmy faktów, najpierw będą wiadomości za chwilę.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Autopromocja.
2: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
8: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
7: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Reklama. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Państwa budzić w Siną Dal, taka piosenka Bogdana Łazuki i Gity Cymrzyńskiej, ale dopiero po wiadomościach.
6: Ceny paliw na stacjach będą niższe jeszcze nie dzisiaj, ale już od weekendu. Skrajnie trudna akcja ratowników w masywie Mont Blanc. Dwoje polskich alpinistów uratowanych. W wiadomościach poznamy też panią Marię, stulatkę, zajmującą się finansami i porządkowaniem papierów.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
2: Michał Pieszkała.
6: Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecywanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując o podpisaniu ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Węsk.
7: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
8: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
7: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
9: Im gorzej, tym lepiej. Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce, zła sytuacja w polskich domach, to większe kłopoty dla rządu.
7: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
6: Już w weekend te ceny na stacjach paliw będą niższe, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Ma być taniej o ponad złotówkę na litrze. Utrudnienia na drugiej linii metra w Warszawie dostaliśmy przed chwilą od pani Joanny nagranie komunikatu, jaki słyszą pasażerowie.
10: Pociąg, który będzie odjeżdżał w kierunku Grudna, dojedzie tylko do stacji Stadion Narodowy.
6: I rzeczywiście o poranku uprzedzamy podróżnych w stolicy, że pociągi kursują w dwóch pętlach. Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, Targówek Mieszkaniowy. Pomiędzy stacjami Rondo ONZ a Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Uruchomiona została komunikacja zastępcza, a to wszystko z powodu, jak lakonicznie powiedziano, zdarzenia na Dworcu Wileńskim. Włoskie i francuskie ekipy uratowały podczas skrajnie trudnej akcji dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. 20-latek trafił do szpitala, ale jego stan nie budzi niepokoju. Na koniec pani Maria, która ma 100 lat i wciąż pracuje, bo jak mówi, chce. Zajmuje się finansami i porządkowaniem papierów. O sobie mówi, że jest wewnętrzną, najwyższą izbą kontroli, bo jej zdaniem młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
11: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finansy. Liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd.
12: 100 lat to za mało.
11: drugą setkę by się chciał.
6: Z panią Marią spotkaliśmy się z okazji przypadającego wczoraj Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.
12: I teraz proszę państwa, na pewno jest nas wielu, którzy w tej chwili myślą sobie, wielu w różnym wieku, jak dorośniemy, chcemy być tacy jak pani Maria. Dużo zdrowia życzymy.
1: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit. Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Błażej Kulesza zapraszam. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena, dzięki czemu awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Jean, a dziś także na korcie w Pekinie zobaczymy Magdalenę Fręch. W piłkarskiej Lidze Narodów trwa za to trzecia kolejka spotkań najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię. Co prawda bez Cristiano Ronaldo, który opuścił kadrę, ale goście wygrali 4-2.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Cierpliwość trzeba uzbroić się m.in. na Alei Niepodległości, Królowej Jadwigi czy Roosevelta. A wczoraj ruszył remont na S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Zamknięta jest jezdnia w kierunku Gniezna. Ruch w obu kierunkach odbywa się po jezdni prowadzącej w stronę autostrady A2.
4: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
14: Przed nami ciepły dzień. Poznańskie termometry pokażą dziś do 23 stopni. Temperatura będzie szybko rosła. Do południa ma być już 16 stopni. Synoptycy mówią, że nie powinno dziś padać. Wprawdzie na niebie będą się pokazywać chmury, ale ma być sporo przejaśnień. Weekend w Poznaniu również ciepły, z temperaturą do 21 stopni. I również tak jak dziś, bez deszczu. Można śmiało planować spacer.
4: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
15: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy państwa w piątek, 2 października. Mamy 275 dzień roku. 90 dni do końca roku i do końca jesieni. 80.
12: Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu.
15: No to się uśmiechamy.
12: I ze wszystkich sił. Jakby nie uszy, to dookoła głowy nawet. A tak w ogóle to uśmiechamy się do państwa i mamy dla państwa najpiękniejsze melodie, które mamy nadzieję wywołują uśmiech też. Bogdan Łazuka z Igą Cymrzyńską, za chwilę Albano i Romina Power, a później będziemy zaglądać do kalendarza.
16: Adela już zakłada suknię cienką.
17: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
16: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
17: Dla kogo?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 7.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A to już mówię. Aleksandra, Antoni, Teofil, wszystkiego dobrego, a teraz zaglądamy do kalendarza historycznego, czyli wydarzenia z 2 października. Rok 1962, wtedy wyemitowano pierwszy odcinek Dobranocki pod tytułem Jacek i Agatka.
2: To była pierwsza polska dobranocka, przedstawiała przygody pacynkowego rodzeństwa, właśnie Jacka i Agatki. Ty ją, Zygmuncie, pamiętasz,
0: prawda? Oczywiście, że pamiętam. Dowcipy różne na ten temat były, ale nie opowiem.
2: Niegrzeczne.
0: Niegrzeczne.
2: Ojejku, ja to pamiętam tylko z takich mydełko było Jacek i Agatka, szampon dla dzieci był Jacek i Agatka.
0: Tak,
2: różne takie rzeczy
0: postaci.
2: Były. A w telewizorze to było tak.
3: Jacusiu, przecież tak nie można. Bez przerwy rysujesz te słoneczka i rysujesz i już mi całą żółtą kredkę wyrysowałeś. Zobacz, weź czerwoną. Czerwone mam dwie. O, tak, czerwoną. Czerwoną kredką to można rysować pomidora, a nie słońce.
0: Tak, tylko że dowcip polegał na tym, że wtedy telewizja była czarno-biała.
2: Ale od czego dziecięca wyobraźnia?
0: Kolejna data, rok 1951. Urodziła się amerykańska piosenkarka i aktorka Romina Power.
2: No właśnie, swoją karierę zaczynała jako aktorka, ale bardzo szybko zajęła się także muzyką. Razem ze swoim mężem rozkochali w sobie świat, śpiewając wspólnie nasze najpiękniejsze melodie. Przed chwilą śpiewali Sempre Sempre, a teraz we fragmencie... Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. Wspaniałe to jest.
0: I jeszcze jedna data, rok 1943, urodził się Andrzej Kuryło, poeta i autor tekstów piosenek.
2: Niezwykle płodny zresztą, bo napisał około 500 piosenek. I opowiedział kiedyś o tym w Radiu Pogoda. Audycji mogą Państwo wciąż posłuchać w podcastach na stronie www.radiopogoda.pl. My tę piosenkę, jedną z nich zagramy. Oryginał znamy od 1974 roku, ale rok temu powstała wersja na 10 urodziny Radia Pogoda. I to właśnie tę wersję usłyszymy teraz w pogodnym poranku. Partita Mamy Tylko Siebie. Panie Andrzeju, dziękujemy za wszystko.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Liczyliśmy kiedyś, ile tych jaj. Pamiętasz ile?
1: Nie pamiętam.
0: 47 tak? bodajże.
1: O, tak. Proszę. A ja czasami sobie myślę, że jakby odwrócić tę piosenkę, znaczy słowa w tej piosence, sylaby, to by było ja, teraz ja. Janusz Gniatkowski, będę śpiewał ja.
0: Pogodny poranek, 7:21.
1: Patrzymy za okno, słońce...
0: Bo możemy.
1: Bo możemy. Słońce pięknie oświetla ulicę Czerską w Warszawie i te jesienne drzewa. Ale też za szybą naszego studia pojawił się Robert Janowski i macha. Dobrze, Robercie, dobrze. Jeszcze przed 8:00 wpuścimy cię na antenę. Słyszy pan? No. Także można oczekiwać Roberta jeszcze przed 8:00 w pogodnym poranku Radia Pogoda.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: W Media Expert taniej masz.
9: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Została ostatnia reklama.

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda, 7:32. Dziś mamy Światowy Dzień Uśmiechu.
1: I w związku z tym 22 444 4004. Nasz telefon czynny i czeka na Państwa głosy. Co? Kto? I w ogóle wywołuje u Państwa uśmiech. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ulubione Radio Pogoda. W Gdańsku piękny wschód. Chciałam tylko powiedzieć, albo może inaczej przypomnieć, dzisiaj, jak to mówiliście, Międzynarodowy Dzień Uśmiechu.
1: No tak, tak.
2: A czy każdy wstał rano, stanął przed lustrem, uśmiechnął się do siebie i powiedział, że siebie kocha? A, i to co niedawno usłyszałam, a bardzo mi się spodobało, typu i odczepił się od siebie na resztę dnia. Pozdrawiam, Wiola z Gdańska.
1: Dziękujemy Pani Wiolu. Ja część tego zrealizowałam, bo rzeczywiście wstaję rano, patrzę w lustro i za wszelką cenę uśmiecham się do siebie. Nie wyznaję sobie miłości, ale uśmiecham. A Ty?
0: Ja wstałem rano, popatrzyłem w lustro, a ogolę się.
1: No!
0: Ogoliłem się i powiedziałem sobie, no!
1: Teraz można żyć.
0: Na dzień.
1: Oczywiście. A z tym to drugą częścią, o której pani mówiła, tak, to jest mój ukochany profesor Osiatyński, który właśnie tak przykazuje, żeby wstać rano, spojrzeć w lustro, zrobić przedziałek i odczepić się od siebie. Święte słowa realizujemy. Co wywołuje uśmiech u państwa? Czekamy na telefony.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 8. Się okazuje, Zygmuncie, że nie tylko ty goliłeś się dzisiaj o poranku. Dzień tak. Dobry.
1: Dzień dobry. Zbyszek z Dolnego Śląska. Kontynuując, to mówił pan Zygmunt o tym goleniu. No to ja się uśmiecham, jak już się ogolę, sklepuję balsam w twarz i patrzę w lustro i mówię do siebie: urodo, skąd ty się bierzesz w takich ilościach? Pozdrawiam serdecznie. Piękna pogoda na Dolnym Śląsku. Zapraszam do największego zamku.
0: Czyli do książa. Dziękujemy.
2: Wiesz, może być jeszcze jeden poranny sposób z tej znanej pieśni, że od poniedziałku do poniedziałku wesoło się bawi ferajna, a ja wstaję rano, poprawiam przedziałek. Poprawiam przedziałek i fajrant.
0: To jest! Radio Pogoda.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Autopromocja. Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
3: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
10: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
19: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Została ostatnia reklama.
20: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
23: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: W wielu miejscach już nie tylko zwalniamy, ale też chwilę stoimy. Ruch w Poznaniu bardzo szybko rośnie. A w ten weekend w Poznaniu święto biegów ulicznych. Żeby zminimalizować problemy z przemieszczaniem się po mieście, w niedzielę uruchomionych zostanie 10 wahadłowych linii tramwajowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie tenpoznań.pl.
23: Radio Pogoda, 103,4 FM.

0: Pogodę poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 8. Robert pokazał się tuż po godzinie 7.
1: Tak,
0: u nas. Robercie, wchodź, mój drogi. Dzień dobry.
2: Super,
0: dzień
2: dziękuję, dobry. Że pozwoliliście mi tutaj wpaść na chwilkę. Oczywiście zapraszam i zachęcam do koncertu życzeń. Sobota, niedziela od 10 do 14. Jak mam teraz nagle was oświeciło, że komuś trzeba złożyć życzenia, no to piszcie, wiecie, tak, jak to robić. A, jeszcze mam fajną niespodziankę. Od poniedziałku zaczynamy się bawić w odgadwanie piosenek. Zabawa nasza wspólna będzie nosi tytuł Zgadnij tę melodię.
1: Ho.
2: Ja będę nucił najpierw krótsze fragmenty, potem troszkę dłuższe. Wy będziecie zgadywać i przysłali dobre informacje. A i oczywiście będą fajne nagrody, bo będzie można wygrać radio w Radiu Pogoda.
1: Ale ekstra. No, szykuje się piękny październik w tym roku. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo już niebawem na stronie www.radiopogoda.pl. Będziemy też o tym mówić oczywiście, a na razie zapraszamy na koncert życzeń. Tym razem i w sobotę, i w niedzielę, bo w ubiegłym tygodniu mieliśmy imprezę do relacjonowania.
0: Wracamy do normy.
1: Tak,
0: do codzienności.
1: Proszę składać życzenia, zapraszamy i słuchamy najpiękniejszych melodii. Dzięki, Robercie!

0: 4,5 minuty przed godziną 8. Za chwilę wiadomości w radiu Pogoda. Michale?
1: Ceny paliw oczywiście się pojawią po tym, jak prezydent podpisał ustawę, która
0: Dziękujemy, panie prezydencie.
1: Rządowi przywrócenie programu CPN. Powiemy za chwilę w wiadomościach. O ile? Od jutra, bo to już wiemy, że od jutra ceny na stacjach będą niższe.
0: No, tak czy inaczej to będzie duża ulga. Natomiast po godzinie 8 w radiu Pogoda nasza zabawa z nagrodami. Czekają smyczka i długopis, a także granatowy kubeczek Radia Pogoda na państwa. No a my czekamy też na państwa telefony 22 444 40 04. Jeśli państwo chcą się zgłosić do Szybkiej Piątki, proszę zadzwonić i na automatycznej sekretarce zostawić swoje imię i numer do siebie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie.
7: Bo Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
9: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
10: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Reklama.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wrócimy do najpiękniejszych melodii. Będzie szybka piątka także po 8. Proszę się zgłaszać, a teraz najważniejsze wiadomości.
5: Ceny paliw w dół. Od weekendu ma być taniej o ponad złotówkę na litrze. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega sanepid. Sądny dzień dla piłkarskiej kadry Jana Urbana. Dzisiaj kolejny mecz w Lidze Narodów. Przeciwnikiem będzie Rumunia.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
4: Michał Pieszchała.
5: Od weekendu paliwa powinny być tańsze, zapowiedział minister finansów. To konsekwencja podpisu prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który sfinansuje program CPN. To otwiera rządowi drogę do regulacji cen. Podpisuję, ale stawiam też kategoryczny warunek, podkreślił Karol Nawrocki.
6: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej.
5: Czyli 5 zł i 19 groszy. Przy obecnej sytuacji geopolitycznej to jednak niemożliwe. Według wstępnych wyliczeń w weekend cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepło jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
7: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
5: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób, większość w aptekach. Ma swój ciąg dalszy słynna sprawa rolnika z Gliwicy, który zaorał drogę, bo przekonywał, że należy do niego. Stało się to w chwili, gdy drogowcy położyli tam nowy asfalt. Józef Magiera walczy o odzyskanie traktora, który zabezpieczyli śledczy. Wczoraj sąd nie zgodził się na zwrot pojazdu. Uznał, że pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik służy mu do codziennej pracy i że prowadzi aktywne gospodarstwo.
8: Najważniejszy był ten ciągnik, bo tam jeszcze mu tak dość dużo tych łunków.
5: Adwokat Adam Szewce podkreśla, że traktor jest stary i ma niewielką wartość. Jego zdaniem argument śledczych o zabezpieczeniu pojazdu na poczet ewentualnej kary jest więc nietrafiony.
9: To narzędzie służy do zarabiania.
5: Sąd ciągnika nie oddał, ale uchylił wobec rolnika dozór policji i poręczenie majątkowe. Józef Magiera usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Plaże w Ustce znów są otwarte. Udało się posprzątać pozostałości substancji ropopochodnej, które w sobotę wyrzuciło morze. Zamknięta jest jeszcze część plaż w gminie Ustka, ale mają zostać otwarte dzisiaj. Urząd Morski zastrzega jednak, że usunięcie substancji w 100% jest niewykonalne, bo niektóre jej pozostałości mają wielkość ziarenek grochu. Sądny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja Polski podejmie dzisiaj wieczorem Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni źle zaczęli te rozgrywki, zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali ze Szwecją. Dziś mamy tylko jeden cel, mówi pomocnik Wiktor Nowak.
10: Cel, jaki jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
5: No, w kuluarach coraz głośniej mówi się, że jeśli Polacy znów zgubią punkty, trener Jan Urban może pożegnać się ze stanowiskiem. Początek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: W niedzielę o 9:00 maraton, start z Grunwaldzkiej. Biegacze pobiegną przez Puławskiego, Roosevelta, Aleję Wielkopolską do Sołacza, później przez Aleję Armii Poznań, Północną, Garbary, Kutrzeby i Aleję Niepodległości. To wiąże się z utrudnieniami w ruchu. Szczegóły utrudnień na stronie tenpoznań.pl.
1: Radio Pogoda, 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
11: Piątek w Poznaniu bez deszczu, z chmurami owszem, ale też z przejaśnieniami. Po południu poznańskie termometry pokażą 23 stopnie. Weekend na mapach pogody zapowiada się bardzo przyjemnie. Jutro i w niedzielę w Poznaniu będzie nadal ciepło, z temperaturą do 21 stopni i wciąż bez deszczu. Można planować spacer. Deszcz może pokropić dopiero na początku przyszłego tygodnia.
1: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
12: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heiser.
12: Jasia Kruk. Witamy w piątek 2 października. Mamy 275 dzień roku. Wschód słońca był dziś o 6.38, zachód będzie o 18.11, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 14 minut.
4: Przed chwilą w wiadomościach mówiliśmy, że mecz w piłkę kopaną zaczyna się dzisiaj o godzinie 20.45. Gdybym była złośliwa, to poprosiłabym Państwa, żeby wcześniej Państwo zastosowali jakieś techniki relaksacyjne, oddechowe na przykład przed tym meczem. Natomiast są też dobre wiadomości sportowe, bo Polska jest potężna sportową, w jakiej dyscyplinie i no po czym to poznać?
12: No jak to w jakiej? Wiadomo w jakiej i o tym troszkę opowiemy.
4: No, Zygmunt wie, bo to on będzie mówił. Ale też w Krakowie będziemy w Biurze Rzeczy Znalezionych. Tam się dzieją rzeczy niestworzone, proszę Państwa. Jest na co czekać, proszę z nami zostać, serdecznie zapraszamy. O uśmiechu też będziemy mówić, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu, a za chwilę Szybka Piątka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Mario.
3: Dzień dobry.
0: Skąd pani dzwoni?
3: Z Gdańska, to byłam w Wrocławiu u was.
0: O,
2: tak!
0: Bawiliśmy się razem?
2: No jasne, pamiętam. Przyjechała.
3: Pani Ania, tak.
2: Asia, przyjechała pani z Gdańska do Wrocławia na inaugurację Wrocławskich Dni Seniora i to jest fantastyczne.
3: Na jeden dzień.
2: Niesamowite, naprawdę. No i dzisiaj się słyszymy, tak się składa.
3: Tak.
2: I tak się składa, że mamy dla pani prezent, to smyczka i długopis Radia Pogoda, ale mamy też nagrodę fajną, granatowy kubek Radia Pogoda. Pani Mario, przed panią 30 sekund, wyznaczona przez nas litera, a to już pani wymyśli 5 kategorii na tę literę właśnie.
0: A litera dla pani to litera L.
2: Jak Leokadia.
0: Lucjan.
2: O.
0: Na przykład.
3: Tak.
0: Pani Mario, zaczynamy?
3: O, tak.
0: Uwaga, czas start. Wyspa.
3: Dobra,
0: dalej. Zabawka.
3: Lalka.
0: W kuchni
3: lejek.
0: Zwierzę.
3: Lis.
0: Piosenkarka.
3: Piosenkarka.
2: No.
3: O matko, Lidia.
2: Taki śpiewa shout, shout.
3: No nie.
2: Na przykład Lulu, ale zaliczylibyśmy też Ludmiłę Jakubczak na przykład. No, a wyspa to Lesbos.
0: O.
2: Poetycka bardzo. Albo Lanzarote.
3: No, uciekło.
0: No, parę uciekło. By się znalazło, ale trema nerwy tak się czasem zdarza, pani Mario.
3: Ale już wygrałam 2 razy 3.
2: No. Co? Naprawdę?
0: No to na razie.
3: Tak, już długo się nie odzywałam.
0: Wynik tego meczu 3-1 dla pani.
2: Ale rzeczywiście, dawno się nie słyszałyśmy, ale za to się widziałyśmy, jak zostało przed chwilą ustalone. Dziękujemy bardzo pani Mario, życzymy wszystkiego dobrego, dużo słoneczka i uśmiechu, bo dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu i zaraz będziemy do tego wracać także w Radiu Pogoda. Więc bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie. W poniedziałek wraca Szybka Piątka.
1: Szybka Piątka w Radiu Pogoda.

0: 21 minut po godzinie 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj w szybkiej piątce królowała literka L. Zabawka na L to lalka, ale postać literacka na L to też lalka i lektura na L to też lalka. I właśnie tę lalkę, i to w wersji książkowej i filmowej, chcemy Państwu oddać po raz ostatni już w tym tygodniu i po raz ostatni w ogóle dzisiaj po godzinie 9 w Radiu Pogoda, ale wcześniej muszą się Państwo do naszego konkursu zgłosić i proszę to robić na stronie www.radiopogoda.pl.
1: Przypominamy, nagroda jest podwójna, pięknie wydana książka lalka, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będą podwójne bilety na film w wybranym kinie z sieci kin Helios.
0: Na pewno wszystko pójdzie dobrze, bo Zygmunt tutaj przygotował dla Państwa takie pytania, że...
1: No bardzo trudne. Przestań.
0: Ja
1: bardzo
0: mrugam,
1: trudne pytania.
0: Mrugam. Bardzo trudne. Realizacja tej zabawy serdecznie zapraszamy po godzinie 9, a już teraz proszę wejść na stronę radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:32. Proszę Państwa, taka ciekawostka z Krakowa. Otóż w tym roku do krakowskiego Biura Rzeczy Znalezionych trafiło ponad 1700 różnych zgub. Wśród nich oczywiście najwięcej jest przedmiotów codziennego użytku, telefony, słuchawki, no ale zdarzają się znaleziska takie, no, ciekawe.
1: Kiedyś mówiliśmy o sztucznej szczęce w Warszawie.
0: A w Krakowie na przykład kolekcja pocztówek.
1: O, naprawdę?
0: Jak kolekcjoner nie zauważył, że zgubił pocztówki? Nie wiem. Klocki Lego. Jak to biedne dziecko bez tych klocków
1: właśnie
0: żyje? No i największa ciekawostka, piła spalinowa.
1: Wow!
0: Tak się zacząłem zastanawiać, jak to,
1: jak do tego,
0: jak mogło do tego dojść i czyżby jakiś drwal nagle pomyślał sobie, o kurczę, po co mi piła?
1: Nie.
0: Wyrwidom, piestem i tyle.
1: A to dobre, wiesz, bo ja sobie pomyślałam, że jakiś drwal ewentualnie pomyślał, nie. No nie.
0: Zmieniam zawód.
1: Dość tego. Już nie chcę być drwalem, teraz będę archiwariuszem.
0: Dajmy czy? Kim? Czym?
1: Czemu nie?
0: Ale co to jest?
1: Archiwariusz?
0: No.
1: Nie wiem, ale bardzo ładnie brzmi. Uważasz?
0: Proszę Państwa, gdyby ktoś zgubił piłę spalinową, to ona jest w Krakowie.
1: W Biurze Rzeczy Znalezionych. Przepraszam. Radio

0: za 21 minut będzie godzina 9. Słuchają Państwo Pogodnego Poranku w Radiu Pogoda. Archiwariusz, padło takie słowo na antenie przed chwilą. To jest po prostu pracownik archiwum, czyli archiwista po dzisiejszemu, tylko to takie troszkę trąci myszką ten archiwariusz. A skąd ja go wzięłam, pytanie, także od Państwa? A z którejś powieści Niziurskiego. Zaczytuję się znowu ostatnio. Także wszystko wyjaśnione. Nie, to znaczy nie jest wyjaśnione, kto jest właścicielem piły spalinowej.
1: No tak, ktoś piła czeka.
0: Przypominamy, ktoś zgubił w Krakowie i nie przyszedł po nią.
1: A może to ten od masakry?
0: Teksańskiej, piłą mechaniczną, pamiętają
1: skończył
0: Państwo?
1: Skończył masakrę i zostawił piłę.
0: Przestań, takich rzeczy to nie. Czerwone gitary, Kraina Łagodności, posłuchaj, co ci powiem. Już za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
4: Jak będzie okazja,
5: to co?
4: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
5: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
12: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
11: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
13: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
2: Została ostatnia reklama.
20: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
21: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
22: Reklama.
23: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: To sam środek porannego szczytu komunikacyjnego. W wielu miejscach przyda się sporo cierpliwości. A jutro w Poznaniu zaczynają się biegi uliczne. Od pierwszych kursów do 12 zmienią trasy linie tramwajowe 15, 13, 7 i 6. Od 9 do 12 objazdami pojadą autobusy 164 i 145.
24: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
23: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.

0: Za 9 minut będzie godzina 9. Dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu. Serdecznie pozdrawiam swoją dentystkę, z którą się widziałam ostatnio przedwczoraj.
1: I poprawiałaś sobie uśmiech?
0: Czy ja sobie poprawiałam? To konieczność, nic przyjemnego. Ale lubię ją, bo jest dokładna. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co wywołuje uśmiech u Państwa na twarzach? 22 444 4004.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Uśmiech wywołuje każdy dzień. Jak się obudzę, zwłaszcza jak się obudzę wyspana, to już się od razu uśmiecham. Ale największy uśmiech u mnie wywołuje życzliwość innych ludzi. Gdy pan kierowca na mnie poczeka, gdy spieszę się do autobusu, gdy ktoś, jak mnie potrąci, powie przepraszam, ktoś przypuści mnie w drzwiach i takie zwykłe drobiazgi. Uśmiecham się wtedy i do tego kogoś, i do siebie samej. Pozdrawiam, uśmiechniętego weekendu życzę.
1: Bardzo dziękujemy. To ja mam taki wierszyk. Budzę się wyspana i uśmiecham się od rana.
0: Brawo, Zygmunt. Dziękuję. 22 444 4004. Co, kto, jakie zdarzenia, jakie okoliczności sprawiają, że się Państwo uśmiechają?
1: Przyczyny.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: i tak już w życiu jest.
1: Już dawno orzekliśmy, że ta piosenka jest niesprawiedliwa i opowiada o nierównościach. Mieczysław Wojnicki, Kaczuszka i Mak. Każdy ma prawo do miłości. Za 4,5 minuty będzie 9. Co tam ważnego w wiadomościach, Michale?
2: O wyborach powiemy.
1: A to ważne.
2: Znaczy, no tak, poczekaj, niech dokończę. Wybór między rodziną i zdrowiem, czy bogactwem i sławą?
1: Ojej, są dylematy, naprawdę.
2: No i
1: o co
2: Polacy,
1: to w ogóle chodzi?
2: Jest nowy sondaż, bardzo ciekawy. Mhm. Powiem tylko tyle, że Polacy bardzo jednoznacznie w pewnym kierunku, za chwilę
1: dobra, szczegóły. Myślę, że rodzina, bliscy. Jakie, po co nam pieniądze? Po co komu pieniądze,
2: szczegóły?
1: Które...
2: za chwilę.
1: Dobra. Zapraszamy.
3: Autopromocja. Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
8: Muzyka i głos.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Media Expert.
9: Została ostatnia reklama.

0: Piosenkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Konkurs z lalką w wersji książkowej i kinowej. To nas czeka między innymi po godzinie 9 w Radiu Pogoda, a teraz najważniejsze wiadomości.
2: O ponad złotówkę spadnie cena paliw już od jutra. Kontrole plecaków u dzieci i sanepid alarmuje, są za ciężkie. Dla Polaków najcenniejszą wartością jest szczęście rodzinne. Szczegóły nowego sondażu za chwilę.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
1: Michał Pierzchała.
2: Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, kiedy Polacy odczują ulgę płacące za paliwo na stacjach benzynowych, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec. To komentarz do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rządzący nie ukrywają zadowolenia. Dobrze, że prezydent zmienił zdanie, mówi Jan Grabiec.
4: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia, więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
2: Również minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ceny na stacjach spadną już w ten weekend o nieco ponad złotówkę za litr. Po 2 latach w filipińskim szpitalu wrócił do kraju. Rządowy samolot sprowadził do Polski 42-letniego Piotra Moczulskiego, który doznał za granicą ciężkiego urazu głowy. Jak mówi profesor Marzena Wojewódzka-Żeleśniakowicz, wicedyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pacjent jest już po pierwszych badaniach.
5: Te badania wykazały prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane.
2: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina. Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach. A ile konkretnie dźwigają na swoich barkach, sprawdzali w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z sanepidu. Była tam też reporterka Radia Pogoda Agnieszka Wynar.
6: Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka.
7: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
8: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staram się odkładać podręczniki do szafek.
6: Warto jednak kontrolować, co dzieci noszą w plecakach, radzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska.
9: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
6: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa.
2: Rodzina i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Dla 74% badanych najbardziej cenne w życiu jest szczęście rodzinne, a dla 71% zdrowie, wynika z badania CBOS-u. Dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Najmniej 3% wskazało sukces i sławę.
1: Ja to zawsze mówię, no fajnie może i być sławnym i mieć dużo pieniędzy, ale jeśli nie ma ich z kim wydawać, to po prostu jest bez sensu. Dużo szczęścia rodzinnego i z przyjaciółmi Państwu życzymy i mnóstwo uśmiechu.
3: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit. Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Błażej Kulesza zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą dziś piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt. W jeszcze gorszym położeniu są nasi rywale, bo przegrali oba pierwsze spotkania. W Słowenii za to startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja Polski, a na jej czele stanie wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma-Pinij.
3: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit. Pogoda.
2: To jest kolejny dzień, gdzie moja prognoza pogody może być bardzo krótka.
1: Dobra.
2: Będzie bardzo fajnie. bardzo przyjemnie, bo w większości kraju od 20 do 23 stopni chłodniej, trochę chłodniej tylko na północnym zachodzie i lokalnie na północy, bo od 17 do 19 stopni w większości kraju niebo praktycznie bezchmurne albo z małym zachmurzeniem. Ciśnienie jeszcze powiem, w Warszawie trochę wyższe, w południe wyniesie 1020 hektopaskali, trochę wyższe niż średnio, ale nie będzie się zmieniać, więc to dobrze.
1: Proszę Państwa, gdyby Państwo chcieli się na grzyby wybrać w ten weekend, to bez sensu, grzybów podobno nie ma, dopiero po weekendzie ma zacząć padać, no i może wtedy grzyby będą. Michał Pierzchała, dziękujemy.
2: Dziękuję.
11: Pogodny poranek, Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
12: 9:05, dzień dobry, witamy Państwa w piątek, 2 października, mamy 275 dzień roku. Przypominamy dziś Światowy Dzień Uśmiechu i uśmiechamy się do Aleksandra, Aleksandry, Antoniego i Teofila.
1: Do wszystkich Państwa się uśmiechamy, a Państwo nam odpowiadają na pytanie, co wywołuje u Państwa uśmiech. Wrócimy jeszcze do tego, w razie czego nasz numer telefonu 22 444 4004. A za chwilę, kto się zgłaszał do naszego konkursu z lalką związanego na stronie radiopogoda.pl, to trzyma telefon w dłoni, bo możemy zadzwonić.
13: Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatniej trawy w tło przykryje pył.
14: Zanim

0: Ja nie wiem, gdzie się chodzi na pieczarki.
1: No jak?
0: Do sklepu.
1: No pewnie, do marketu.
0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 12 po 9.
2: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.
1: O tak, tak. Jest to najgorętszy tytuł sezonu. Czytam właśnie w internecie, że pierwszy wieczór wyświetlania lalki w kinach zgromadził 110 tysięcy widzów.
0: Ho, ho, ho.
1: I mówi się o tym, że ten weekend otwarcia, jakże ważny w kinematografii dla każdego filmowca, czyli ten okres od premiery do niedzieli, zgromadzi nawet 500 000 i to byłby absolutny rekord. I być może jedną z takich widzek będzie pani Paulina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani Paulino, bardzo dziękujemy, że pani zgłosiła się do naszej zabawy na stronie www.radiopogoda.pl i w odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest ważna dla pani lalka powieść Prusa, napisała pani tak. To moja ulubiona powieść, ponieważ silnie kojarzy mi się z epoką pozytywizmu, która była tematem mojej matury w 2008 roku. To właśnie wtedy wybrałam na egzamin ustny z języka polskiego zagadnienia związane z tą epoką. Lalka przywołuje we mnie ciepłe wspomnienia z czasów liceum i matury, okresu młodości, pełnego wyzwań, ale i ważnych wyborów. To właśnie dlatego ta powieść pozostaje dla mnie tak wyjątkowa. Pięknie pani napisała, pani Paulino.
3: Dziękuję, tak, dokładnie tak było.
0: No i za tę piękną wypowiedź ma pani od nas książkę, równie pięknie wydaną.
3: Dziękuję ślicznie.
0: Będzie to pani, jest pierwsza nagroda.
1: Będzie pani mogła sobie jeszcze raz tę lalkę przypomnieć. Podobno raz czytanie lalki nie wystarczy. Coś o tym wiem, ja już ze 3 razy czytałam i miałabym ochotę na więcej. Natomiast może pani pójść jeszcze zobaczyć lalkę w kinie za darmo w jednym z kin sieci Helios, ale to jak odpowie pani na pytanie, Zygmunta, bardzo trudne.
3: Tak. Oczywiście. Już pani, nie mogę się doczekać.
0: Pani Paulino, mogę pytać?
3: Tak.
0: Pytanie brzmi tak. W którym powstaniu narodowym brał udział Stanisław Wokulski? Czy było to powstanie styczniowe czy listopadowe?
3: Styczniowe.
0: No tak! 1863.
3: Tak, dokładnie.
1: Tak jest. Mhm. Podczas powstania listopadowego to albo był oseskiem takim malutkim, albo w ogóle go jeszcze na świecie nie było. No cóż, wygrała pani po prostu wszystko, co było do wygrania.
0: Gratulujemy.
3: Dziękuję. Czy ja mogę kogoś pozdrowić?
1: Tak.
3: Oczywiście, to ja pozdrawiam w takim razie tutaj pracowników przedszkola, w którym na co dzień pracuję.
1: O!
3: I też elektryków z kolei z mojego męża pracy, więc obiecałam, że jak będę, to na pewno ich pozdrowię.
1: No to zostało zrealizowane.
0: Elektrycy czekali w napięciu.
3: Tak, dokładnie.
1: No dobrze, to już nie przeszkadzamy pani w pracy. Wszystkiego dobrego.
3: Również dziękuję.
1: Pozdrowienia dla współpracowników. Wysyłamy nagrody pocztą. I tak zakończył się nasz konkurs z lalką związany. Ale nie wykluczamy, że może jeszcze w przyszłości do lalki powrócimy.
2: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.

0: 21 minut po 9. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Światowy Dzień Uśmiechu. Co u Państwa wywołuje uśmiech? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Maryla. Co wywołuje uśmiech? Śpiewanie jest to najlepszy sposób na rozładowanie wszelkich stresów, na wywołanie uśmiechu, na poprawienie sobie w ogóle humoru. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Absolutnie się zgadzamy. Jeszcze jak sobie zaśpiewamy, że mamy po 20 lat, to ho.
0: To ho. Proszę Państwa, to robimy teraz tak. Wiemy doskonale, znaczy Zygmunt na pewno wie, że jak się jedzie samochodem i się ten samochód prowadzi i nikogo w tym samochodzie nie ma, a grają coś fajnego w radiu, to co się robi?
2: To się śpiewa.
0: I to na cały głos. No więc przed Państwem takie zadanie. Halina Benedyk mamy po 20 lat, ewentualnie za chwilę też będzie Elvis Presley.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Została ostatnia reklama.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Taka tenisowa piosenka. Return do Sendera.
1: A to się dobrze składa, bo o sporcie będziemy mówić.
0: O sporcie będziemy mówić. Pogodny poranek, 9:31. Tak się składa, że wczoraj byłem na pięknej uroczystości związanej ze stuleciem siatkówki na Mazowszu. Naprawdę pięknie było. Ja przy okazji zrobiłem sobie zdjęcie z pucharem, wielkim pucharem, który Polacy zdobyli w czasie Mistrzostw Europy. Naprawdę wygląda okazale.
1: Bardzo duży kieliszek.
0: Tak. Sporo ciekawych informacji. Okazuje się, że na przykład w najmłodszych kategoriach wiekowych w rozgrywkach siatkarskich na Mazowszu jest ponad 300 zespołów. 300 pomnożone przez, no nie wiem, 10-12 dzieciaków, które jest w każdym zespole. To jest potężna armia grających w siatkówkę.
1: No, ale Polska jest siatkówkową potęgą i to się zaczyna od najmłodszych lat.
0: I mamy kolejny dowód na to, dlatego że do zespołu Bogdanka Luk Lublin trafiło dwóch japońskich zawodników.
1: Naprawdę?
0: To są gwiazdy absolutnie światowego wymiaru.
1: Czyli już nie dzieci.
0: Nie, Ran Takahashi i Tomohiro Ogawa. Ran to jest idol w Japonii. To jest gość, którego się tam wielbi, którego się szanuje, który grał ostatnio mówi się, że najmocniejszej lidze świata, czyli we Włoszech. I z Włoch do Lublina.
1: To dziwne?
0: Dziwne? Polska jest potęgą.
1: Dlaczego? Przepraszam.
0: Dlaczego on tutaj trafił? Nie zawsze pieniądze są najważniejsze.
1: Jasne.
0: Ważna jest publiczność. Ważne jest zainteresowanie. Ważne jest to, kto gra w tej polskiej lidze. A w polskiej lidze siatkówki grają naprawdę największe światowe sławy. Yuri Romano, najlepszy atakujący świata, trafił do zespołu warszawskiego projektu. Naprawdę polska siatkówka to potęga i możemy być z tego dumni.
1: I proszę Państwa, ogromną kropkę, a nawet wykrzyknik tutaj stawiamy. Bardzo się z tego cieszymy. I już nie będziemy rozwijać tematu piłki, bo dobrze, gramy górą, a dołem moglibyśmy, ale jakoś nikomu się nie chce. To

zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż blaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klas.

Anim śnił, anim chciał, anim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: wnukiem. Aksamiczne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: No i straszenie rozpoczęło się, jak tylko wszedłem do studia. Było to przed godziną 7.
2: To ty byłeś wystraszony, to my byliśmy wcześniej i się przestraszyliśmy.
3: Bo o godzinie 6 on już był.
2: A skąd wiesz, że to on?
3: Nie wiem, czy to on, czy ona. Jeszcze tego nie sprawdzaliśmy. Dość powiedzieć, proszę państwa, w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dzisiaj rano w naszych mediach społecznościowych pojawił się filmik z nowym lokatorem studia Radia Pogoda, którego właśnie dzisiaj rano zauważyliśmy. No i proszę państwa, orzekliśmy ze sztuczną inteligencją z internetu, że to jest szczur.
1: A nie mysz.
3: A nie mysz. Jeszcze nie wiemy jakiej płci, ale jeżeli będzie tutaj w poniedziałek, to będziemy organizować konkurs na imię dla naszego nowego rezydenta, bo imię musi dostać i mamy nadzieję, że państwo nam w tym pomogą.
1: No, ale na razie jest spokojny, jest tam w kątku, siedzi.
3: No siedzi, nic nie robi.
2: Wiesz, no, nowe studio to musi się jakoś tutaj obwąchać, to na spokojnie. Ja coś czuję, że on będzie w poniedziałek, no, tak mi się coś zdaje.
3: No jeśli tak, to na pewno państwu damy znać, to państwo myślą przez weekend, jak powinien się szczurek albo szczurka nasza nazywać. No i wrócimy do sprawy w takim razie. Za 18 minut 10.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
12: Stokrotka.
13: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
14: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Została ostatnia reklama.
20: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut 10. Piotr Sporakowski, dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: I wyobraź sobie, że nie będziemy cię pytać, jaka pogoda.
1: Ajajaj, jak ja na to liczyłem, naprawdę. To
0: znaczy, że... A my tu dobrze poinformowani, no wszystko wiemy.
1: Z pierwszej ręki.
2: Wystarczy rzut oka za okno.
0: Nie, możesz powiedzieć, co w programie.
1: No oczywiście spotkanie z Wiktorem Niedzickim.
0: Tak, około...
2: to dzisiaj piątek,
1: właśnie,
2: no tak.
1: W cyklu technicznie proste. Będzie troszkę podsumowań z zeszłego tygodnia. Mam nadzieję też porozmawiać z Andrzejem Kuryłą, bo dzisiaj są jego urodziny.
2: No jasne, mówiliśmy o tym zaraz po godzinie 7.
1: Andrzej jest słuchaczem Radia Pogoda, więc jest szansa, że nas słucha.
2: Panie Andrzeju, proszę odbierać telefon.
0: Będziemy dzwonić. Piotr będzie dzwonił.
2: Ale to fajne. Jeszcze jedno pytanie osobiste do ciebie, Piotrze, jeśli pozwolisz.
1: Jasne.
2: Dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu. Co wywołuje uśmiech na twojej twarzy?
1: Jakby to ująć? Powodzenie tych, którym sprzyjam.
2: Ojej.
0: Ładnie powiedział.
1: Dziękuję. No ale tak jest, rzeczywiście. A czasami po prostu zwykła rozmowa też potrafi wywołać. I to taka niespodziewana, jak na przykład na inauguracjach Dni Seniora.
2: Proszę rozmawiać z Piotrem.
1: Mnóstwo takich rozmów.
2: No to fajnie. To zostawiamy państwa z Piotrem. Dziękujemy. Do poniedziałku. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.

0: promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
4: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Mikołajczak. Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
0: Reklama.
11: Bo z dziewczynami Jerzego Połomskiego, a potem o Sole Mio w wersji Dalidy. Tymi najpiękniejszymi melodiami rozpocznie się dziś nasze spotkanie w Radiu Pogoda, ale to będzie za parę minut, bo teraz mamy dla Państwa wiadomości.
1: Wiadomości z Poznania.
12: Bogdan Widawka, zapraszam. Wczoraj ruszył sezon grzewczy. W okresie jesienno-zimowym strażacy notują więcej interwencji niż w pozostałych miesiącach roku, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
13: Więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatruć tlenkiem węgla, czyli czadem, a z drugiej strony rośnie to ryzyko powstania pożarów.
12: Strażacy przypominają m.in. o sprawdzeniu przynajmniej raz w roku instalacji gazowych, przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych. Gorąco mogło być podczas grzybobrania pod Gnieznem. W miejskim lesie grzybiarz natknął się na metalowy przedmiot. Wezwani pirotechnicy potwierdzili, że jest to mina, prawdopodobnie z II wojny światowej. Policjanci apelują, żeby w podobnych sytuacjach nie dotykać takich przedmiotów, tylko od razu zawiadomić policję. Poznański maraton, który rozegrany zostanie w niedzielę, świętuje ćwierćwiecze, a w związku z maratonem będą zmiany w organizacji ruchu. Szczegóły zamieszcza tenpoznań.pl. Dziś jeszcze w blokach startowych, ale za 3 dni ruszy na dobre. Głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim. Wrócę do tego o 11. Zapraszam.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM.
14: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda w Poznaniu.
12: Przed nami 3 ciepłe dni. Dziś po południu poznańskie termometry pokażą 23 stopnie i to będzie maksymalna temperatura na dziś. Według synoptyków nie powinno padać, spodziewamy się wielu przejaśnień. Weekend w Poznaniu zapowiada się bardzo przyjemnie. W oba dni ma być ciepło z temperaturą do 21 stopni i tak jak dziś bez deszczu. Parasole mogą w Poznaniu przydać się dopiero w poniedziałek.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM.
14: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Uśmiechu, więc już na wstępie mam dla Państwa uśmiechy w najpiękniejszych melodiach Jerzego Połomskiego, Dalidy i zespołu Pod Budą, a potem słuchając telefonów, które nie zdążyły się pojawić na antenie Radia Pogoda w mijającym tygodniu, a moim zdaniem są warte Państwa uwagi. Będziemy się przysłuchiwać temu, co się działo podczas tego mijającego już tygodnia. Z tym, że zaczniemy od telefonu, który pojawił się przy okazji Dnia Morza w zeszły czwartek, ale nigdzie mi nie pasował poza tą jedną okazją. Dziś jest dobry moment, żeby go Państwu zaprezentować i zapytać się o Państwa zdanie na ten temat. A potem spotykamy się z Wiktorem Niedzickim, skoro dziś piątek, w kolejnym odcinku cyklu technicznie proste.

0: Można chyba uznać, że ta wizyta u wróżki była owocna. Oprócz pewnych niedogodności wynikających z potknięcia się z podmiotu lirycznego, powstała piosenka, która się podoba. Ale miało być o czym innym. Przy okazji Światowego Dnia Morza przed tygodniem nasz pogodny automatyczny sekretarz zarejestrował telefon takiej oto treści.
1: Dzień dobry, ja z kolei mieszkam nad morzem, wcale nie chodzę na plażę, po prostu nie lubię. Dla mnie morze jest zbyt nudne. Gdzie spojrzysz, wszędzie woda. Ja uwielbiam góry, a najbardziej Bieszczady i to właśnie jesienią. Ale nie tą wczesną, tylko tą późniejszą, kiedy są już wszystkie jej barwy. Nie ma dla mnie piękniejszych widoków niż patrzenie z góry na Solinę w otoczeniu jesiennych kolorów. Rozmarzyłam się. To nie jest brak lokalnego patriotyzmu. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam i tu właśnie pojawia się moje pytanie, choć nie jestem obiektywny, bo lubię być i nad morzem, i w górach. A najlepiej, jeżeli góry schodzą prosto do morza, bo nie ma jak kąpiel w morzu po całym dniu wędrówki górskim szlakiem. Ale pytanie jest proste. Gdyby mogli Państwo wybrać sobie miejsce zamieszkania, to byłoby to miejsce nad morzem czy w górach? A może gdzieś po środku? 22 444 40 04.

0: Październik dopiero co się zaczął, a już mamy piątek. W studiu Wiktor Niedzicki. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Dzień dobry.
0: Podoba ci się jesień w tym kształcie
1: no,
0: obecnym?
1: Piękna jest, no złota, tak dalej, wspaniała, prawda? Rozświetlona. Naprawdę, chce się żyć.
0: Właśnie. I chce się też słuchać twoich opowieści, o czym dzisiaj będzie.
1: Dziękuję ci bardzo. A dziś będzie o czymś, o czym marzy wielu kierowców.
0: Czyli o zielonym ciągłym.
1: Nie. O samochodach, które same nas dowiozą na miejsce.
0: Wiktor Niedzicki, technicznie proste, za 10 minut.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach centrum.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.
1: Wiktor Niedzicki w studiu Radia Pogoda obiecał dzisiaj może nie spełnić, ale opowiedzieć o spełnionym marzeniu kierowców.
2: No trochę z tym spełnieniem to będzie
1: spełnianym.
2: Gorzej. W ogóle to byłoby wspaniale. No wsiadłbym do samochodu, powiedział do domu. No i potem mógłbym przeczytać gazetę, ewentualnie zdrzemnąć się. Samochód sam zawiózłby mnie na miejsce, no a o pojazdach jadących bez kierowcy ja już mówiłem parę lat temu. Przed kilkoma dniami byłem na kongresie nowej mobilności w Katowicach. Przekonałem się, że eksperci są żywo zainteresowani tym tematem. Bo w Europie brakuje kierowców, zwłaszcza ciężarówek. Gdyby choć część z nich udało się zastąpić sztuczną inteligencją, cała gospodarka odetchnęłaby z ulgą. Istnieją firmy, które już oferują podobne, wprost bajkowe rozwiązania, głównie dla samochodów prywatnych. Niestety, jak to bywa z bajkami, rzadko cudowne rozwiązania zdarzają się naprawdę. Polskie władze zgodziły się na testowanie autonomicznych pojazdów w naszym kraju pod warunkiem solidnego ubezpieczenia i zobowiązania do pokrycia ewentualnych strat. Powstał projekt stworzenia bazy sytuacji drogowych, na których wielkie koncerny mogłyby testować swoje pojazdy. Instytut Transportu Samochodowego razem z Politechniką Warszawską przygotowują takie materiały. Od jesieni 2025 roku, czyli prawie rok, po polskich drogach jeździ pojazd badawczy. Na samochodzie zamontowana jest niewielka wieżyczka, a w niej 7 kamer, 4 lidary, 6 radarów oraz kamera termowizyjna, które umożliwiają rejestrację przestrzeni 360 stopni wokół pojazdu. Dlaczego tyle? No, wielkie koncerny w autonomicznych pojazdach montują różne systemy. Samochód z ITS, czyli Instytutu Transportu Samochodowego, jest jedynym pojazdem na świecie, który ma to wszystko. W zasadzie polskie drogi są podobne do innych dróg europejskich. Podobne, ale nie takie same. Zdarzają się obiekty, których nie ma w innych krajach. Mamy pielgrzymki, wozy konne, hulajnogi, przepędzanie zwierząt przez drogę, panie albo panów, którzy idą z wózkami dla dzieci, a dla sztucznej inteligencji to jest zagadka, co to jest. Pojazdy autonomiczne mogą się w tym naprawdę pogubić. Wszystkie zebrane materiały po opracowaniu będą bezpłatnie udostępniane producentom do testowania pojazdów autonomicznych. Taka krajowa baza scenariuszy testowych dla pojazdów autonomicznych posłuży do testowania wirtualnego, czyli bezpiecznego dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Po przejściu takiego egzaminu system autonomiczny powinien być bezpieczny. Ale zacząłem od komendy do domu i miłego wypoczynku. No, na razie nadal najważniejsi są bezpieczni kierowcy i bezpieczne samochody.
1: I bezpieczni piesi też. Ciągle będę to podkreślał. Wiktor Niedzicki, Technicznie Proste, wraca w przyszły piątek, też o 10.30.
2: Z prawdziwą przyjemnością.
0: Technicznie Proste w Radiu Pogoda.
3: Wybrałaś dach, ten sam co ja i ten sam konik z wiecznie żywym.

0: O tych greckich melodiach w swojej twórczości i nie tylko Eleni opowiadała nam na antenie Radia Pogoda, kiedy słuchaliśmy opowieści o najpiękniejszych melodiach wybranych przez nią samą. I one oczywiście ciągle są dostępne w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. A dzisiaj posłuchamy kolejnej opowieści Krystyny Giżowskiej, która pojawi się po 15 w Radiu Pogoda. Dziś to nie będzie piosenka pani Krystyny, ale to ona sama ją wybrała. Tyle mogę powiedzieć, cała tajemnica wyjaśni się po 15 w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja,
4: to co?
3: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
5: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
6: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. W Media

0: Radio Pogoda.
1: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Reklama.
11: Najpiękniejsze melodie Andrzeja Zauchy, Byłaś serca biciem, a potem Marvina Gaye'a, Let's Get It On, zabrzmią w Radiu Pogoda dosłownie za parę minut, ale najpierw proszę posłuchać tych wiadomości.
7: Wiadomości z Poznania.
12: Bogdan Widawka, zaczynamy od dużych pieniędzy. Ponad 150 projektów zakwalifikowało się do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027. Tym razem do wydania jest aż 33,5 miliona złotych, czyli ponad 2 miliony złotych więcej niż rok wcześniej. Mówi Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.
13: Trzeba trochę poświęcić czasu, przejrzeć tą listę. Mamy na to trochę czasu.
12: Głosowanie potrwa od 5 do 30 października. Poznański budżet obywatelski ruszy w poniedziałek, a już w ten weekend na ulicach Poznania pojawią się duzi i mali biegacze. Jutro bieg Poznań 5 i zawody dla dzieci na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a w niedzielę jubileuszowy 25. Poznań Maraton. Szczegóły zamieszcza tenpoznań.pl. Ta informacja przyda się studentom. Do 15 października można wysyłać zgłoszenia do kolejnej edycji programu Staży Studenckich. Staże potrwają 4 miesiące. Ruszył sezon grzewczy. Strażacy apelują, zadbajmy o własne bezpieczeństwo. Wrócę do tej sprawy za godzinę. Zapraszam.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
12: Piątek w Poznaniu ma być ciepły i suchy. Po południu, między 14 a 15, poznańskie termometry pokażą 23 stopnie. Jak na początek października, wynik całkiem przyjemny. Podobnie ma być w weekend. Jutro i w niedzielę w Poznaniu będzie nadal ciepło z temperaturą do 21 stopni. I tak jak dziś parasole nie będą potrzebne. Ale synoptycy mówią, że przydać się mogą w poniedziałek.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, więc szeroki uśmiech dzisiaj i codziennie zresztą jest bardzo na miejscu. Radio Pogoda wspomaga ten uśmiech i ogólną pogodę ducha u Państwa, grając najpiękniejsze melodie. Zaczniemy przebojami w wykonaniu Andrzeja Zauchy, Marvina Gaye'a i Sławy Przybylskiej, a potem będziemy obchodzić 83. urodziny Andrzeja Kuryły, autora tekstów wielu polskich przebojów. Natomiast w cyklu Pogodne Lata pojawi się kilka wspomnień roku 1951.

0: życzenia od nas.
1: Halo?
0: Dzień dobry, Piotr Sworakowski, Radio Pogoda.
1: Tak, witam, Radio Pogoda.
0: Dzień dobry, Andrzeju. Właściwie dzwonię tylko w jednym celu. Chciałbym ci złożyć życzenia urodzinowe w imieniu swoim i słuchaczy Radia Pogoda.
1: Dziękuję ślicznie za pamięć.
0: No, to nic trudnego. 2 października to dzień uśmiechu, więc wiesz, tak sobie z uśmiechem pomyślałem o tobie.
1: O, nie wiedziałem, że dzień uśmiechu.
0: No, widzisz. Także, drogi jubilacie, przyjmij proszę od Radia Pogoda i jego słuchaczy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, uśmiechu i jeszcze wielu lat słuchania Radia Pogoda w przyjemnych okolicznościach.
1: A, dzięki śliczne, bardzo to przyjemne są życzenia.
0: No i jak najlepszego samopoczucia ci życzę.
1: To się przyda.
0: Tak?
1: Dobre samopoczucie jest na wagę złota.
0: No to masz to od nas, od Radia Pogoda i jego słuchaczy.
1: Dzięki jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Radio Pogoda i wszystkich jego słuchaczy i ciebie, Piotrze.
0: Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A w uzupełnieniu tych życzeń jeszcze mam piosenkę Krzysztofa Krawczyka z tekstem oczywiście Andrzeja Koryły, który dziś świętuje swoje 83. urodziny.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...

Piosenka Henryka Warsa i Emanuela Szlechtera w Radiu Pogoda. Gdyby się chcieli Państwo dowiedzieć, o którą pannę Agnieszkę chodzi, proszę sobie w starym kinie obejrzeć film Hultajska Trójka z 1937 roku, bo właśnie do tego filmu powstała ta piosenka.

0: autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Została ostatnia reklama.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 51. W styczniu utworzono przedsiębiorstwo żeglugowe Polskie Linie Oceaniczne z siedzibą w Gdyni. Ciekawe, czy państwo korzystali z usług, bo ja raz i bardzo miło to wspominam. Na początku roku podjęto też pewną ważną decyzję.
2: Prezydium rządu podjęło historyczną dla Warszawy decyzję. Natychmiast przystąpić do budowy warszawskiego metra. Do końca 1965 roku zbudowane zostaną linie północ-południe, północo-wschód, południo-zachód i wschód-zachód o łącznej długości 36 km. A już za 6 lat dwa odcinki metra o długości 11 km zostaną oddane do użytku. W końcu 1956 roku czynnych będzie 10 stacji kolei podziemnej.
1: No i tak już zawsze nas mamiono obietnicą, że już niedługo będzie lepiej, ale dopiero w latach 90. udało się spełnić obietnicę o szybkim transporcie metrem, a przynajmniej częściowo. 1 maja rozpoczęto emisję programu Radio Wolna Europa dla krajów Europy Wschodniej. W 51 roku na warszawskim Żeraniu powstała też fabryka samochodów osobowych, a w kinach w tym roku swoją premierę miał film Warszawska premiera.
2: Przepiękny Park Łazienkowski w Warszawie już przed 100 laty był ulubionym miejscem spotkań zakochanych par. Nie wierzycie? Uwaga, no tak, teraz wszystko się wydało. Nakręcamy sceny plenerowe do filmu Premiera Warszawska osnutego na tle życia i pracy Stanisława Moniuszki. Opracowanie filmu historycznego wymagało drobiazgowych studiów. Uszyto ponad 400 specjalnych stylowych kostiumów.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: To najpiękniejsza melodia pochodzi z 93 roku, była wtedy przebojem w polskich stacjach radiowych. Potem Robert Kasprzycki troszkę odszedł od muzyki pop na rzecz Krainy Łagodności i do dzisiaj świetnie sobie radzi w tych rejonach muzycznych. Za chwilkę w Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie czerwonych gitar Edwarda Hulewicza i Krystyny Konarskiej.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
19: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
20: Została ostatnia reklama.
21: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Reklama.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.

0: Radio Pogoda.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
7: Je się łakocie z delikatesów centrum.
8: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Została ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Piątkowe popołudnie, całe przed nami, właśnie mija 12, więc teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości, a tuż po nich usłyszymy najpiękniejsze melodie niebiesko-czarnych Zadą Rusowicz, Za daleko mieszkasz miły oraz Renaty Zaremskiej, Noc z Renatą.
0: Wiadomości z Poznania.
13: Bogdan Widawka, zapraszam. Wiele linii tramwajowych i autobusowych zmieni swoje trasy albo zostanie zawieszonych w ten weekend, by umożliwić przeprowadzenie biegów ulicznych. Największe utrudnienia dla pasażerów będą w Poznaniu w niedzielę, gdy od 8 zamknięta zostanie trasa maratonu. Aby zminimalizować problemy z przemieszczaniem się po mieście, w niedzielę uruchomionych zostanie 10 wahadłowych linii tramwajowych i 4 dodatkowe autobusy. Tenpoznań.pl zamieszcza szczegóły. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim niebezpieczeństwo zatrucia czadem, niewidzialnym i bezwonnym gazem. Warto zamontować w mieszkaniach czujki tlenku, węgla i dymu, zachęca Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
14: Tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku, węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
13: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Do końca października potrwa w Poznaniu obowiązkowa deratyzacja. Chodzi o ograniczenie liczby szczurów i myszy, a także zapobieganie chorobom, które mogą przenosić te gryzonie. Deratyzacja w Poznaniu odbywa się 2 razy w roku, w kwietniu i w październiku.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
15: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
0: Pogoda w Poznaniu.
13: Choć na poznańskim niebie przez cały dzień będą pojawiać się chmury, to przejaśnień nie zabraknie. Poznańskie termometry między 14 a 15 pokażą 23 stopnie. Weekend w Poznaniu bardzo podobny. Temperatura w oba weekendowe dni może przekroczyć 21 stopni, a popadać może dopiero w poniedziałek. Na razie nieprzyjemnych chłodów i wiatru na mapach pogody nie widać.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
15: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
12: Najpiękniejsze melodie wracają po południu w piosenkach niebiesko-czarnych Renaty Zaremskiej i Mieczysława Foga, a potem pojawi się pewien telefon, który jest rezultatem sierpniowej wygranej, a zarazem dalszym ciągiem tej historii. Nie zapominam też o dzisiejszym Dniu Uśmiechu oraz o moim pytaniu do Państwa o to, gdzie najchętniej by Państwo zamieszkali, nad morzem czy może w górach, gdyby mogli Państwo wybierać. Dzień dobry.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

0: Taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.
1: Mieczysław Fog w Radiu Pogoda. Mamy początek października, ale ciągle wracam do końcówki sierpnia, kiedy Tadeusz Osipowicz przyniósł we własnych rękach 5 egzemplarzy swojej książki. Kabaret tej z tyłu sceny razy 2,5 kilo. Proszę sobie przeliczyć, to będzie 10, 12,5 kilo. No i razem je rozdawaliśmy na antenie Radia Pogoda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Z tej strony Patrycja z Warszawy. Niedawno dzwoniłam do pana z podziękowaniem za książkę pana Tadeusza Osipowicza,
1: pamiętam,
2: którą wygrałam w Radiu Pogoda w konkursie u pana. Zasugerował pan wtedy w swojej audycji, że może dobrze by było, żebym napisała do pana Tadeusza i powiedziała mu o tych wszystkich miłych wrażeniach co do jego dzieła.
1: No pewnie.
2: No i tak też zrobiłam.
1: Słusznie.
2: I chciałam panu podziękować właśnie za tę sugestię, bo dzięki temu, że napisałam maila do pana Osipowicza, opisałam swoje wrażenia co do jego książki i jakie było moje zdziwienie, że dosłownie za chwilę pan Tadeusz poprosił o mój numer telefonu, a następnie do mnie zadzwonił. Okazało się, że jest za granicą. Dzwonił z Waszyngtonu. Rozmawialiśmy około 20 minut. Jest to sympatyczna, serdeczna, wspaniała osoba. A zadzwonił, żeby podziękować mi za moją wiadomość. No takie rzeczy zadziały się, mogę powiedzieć, dzięki mojemu kochanemu Radiu Pogoda. Niesamowite. Pozdrawiam serdecznie i pana, panie Piotrze, i całą redakcję. No, powtarzam to zawsze, jesteście cudowni i wspaniali i bardzo dziękuję za te wszystkie miłe chwile, które od państwa tutaj, za pośrednictwem państwa mogą się wydarzyć. Miłego dnia. Patrycja z Warszawy.
1: Wzajemnie, pani Patrycja, pozdrawiam i również życzę miłego dnia, no i udanego weekendu. Cieszę się, że Tadeusz wywarł na pani takie samo wrażenie jak na nas. Serce i dusza na dłoni, prawda? Teraz zmieniam temat, jeśli państwo pozwolą. Dzisiaj 78 lat kończy Andrzej Tenard, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i piosenkarz. Grał z Ewą Bem, Bractwem Kurkowym Piotra Jęczerskiego, a z Anną Jantar w duecie nagrał piosenkę Kto umie tęsknić. I teraz jej posłuchamy, życząc jubilatowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

0: Z okazji Dnia Uśmiechu rano Asia z Zygmuntem pytali o to, co wywołuje Państwa uśmiech. Halo?
1: Dzień dobry, witam moje ukochane radio. A propos uśmiechu, no jest wiele powodów, żeby się uśmiechać, ale ja mam jeszcze jeden dodatkowy, mianowicie po potężnej przeprowadzce zaczynam dochodzić do stanu uporządkowania. Codziennie jest lepiej, no i ten uśmiech codziennie szerszy. Jestem na finiszu robienia porządku i układania sobie wszystkiego od nowa. Pozdrawiam wszystkich. Małgorzata.

0: Wzajemnie pozdrawiamy, pani Małgorzato. To zupełnie jak w Radiu Pogoda. My też dochodzimy do siebie po ogromnej przeprowadzce, ale uśmiech u mnie na przykład jest szeroki, odkąd po raz pierwszy usiadłem w naszym nowym studiu. I on nie znika.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
4: Jeszcze pamiętam.
3: Czas, na który czekam cały tydzień.
5: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
3: Tak.
5: Nie.
3: Tak.
5: Tak?
3: Tak.
5: To ja już puszczam sobie.
3: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.

0: Wracam do mojego pytania o to, gdzie by państwo zamieszkali, gdyby mieli państwo możliwość wyboru. W górach czy nad morzem? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrusiu. Stała słuchaczka Elżbieta. Co wolimy, góry czy morze? Ja muszę panu powiedzieć, że bezwzględnie morze. Po prostu kocham morze. Ja się urodziłam nad morzem. W wieku 10 lat rodzice wywieźli mnie z tego morza do Wrocławia. Już nigdy nie wróciłam, bo tak mi się losy poukładały, że już tu zostałam. Ale muszę panu powiedzieć, że morze dla mnie jest najpiękniejsze. Ja odpoczywam nad morzem. Uwielbiam patrzeć na widnokrąg. Lubię po prostu latem, zimą, jesienią, nieważne jaka pogoda. Kocham morze, kocham przestrzeń, nie przepadam za górami. Góry mnie przytłaczają. A nad morzem, no nie czarujmy się tam, przynajmniej nigdzie nie jest pod górkę. Także kocham, uwielbiam nasze morze. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Uśmiechu. Uśmiechajmy się, cieszmy się, bo jest przepiękna, cudowna, najpiękniejsza na świecie jesień w tym roku. Do usłyszenia.
0: Rozumiem tę dziecięcą tęsknotę, pani Elżbieto. Ja tak mam z górami. Tam czuję się na miejscu, ale i z morzem też tak mam, choć z trochę innych powodów. Do usłyszenia. Również serdecznie pozdrawiam i dołączam się do pani apelu. Uśmiechajmy się, bo z radiem pogoda jest zawsze przepiękna.
2: Ale jak ożywić taką cholerną kminę, kurzypielec?

0: nie wraca się on z kina, taka gmina.
1: Miast kobiety śpiew wina, wódaczka w kakwiszcz Janina, taka gmina. Nikt od

0: trzęsina, gdzieś ktoś kogoś czymś zażyna, taka gmina.
1: Jaki powód, czyja wina, czy to skutek, czy przyczyna, taka gmina. Tylko urżnąć się na chrzcinach i wziąć zwiać.

0: W 92. rocznicę urodzin Wojciecha Pokory słuchaliśmy jego i Mariana Kociniaka piosenki Taka Gmina z kabaretu Starszych Panów, a potem Halina Frąckowiak piosenką Dancing Queen niejako przypomniała o dzisiejszej potańcówce z Radiem Pogoda. Początek dziś o 18, a więc za niespełna 5,5 godziny. A najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda lada minuta. Posłuchamy piosenek Marii Koterbskiej, Barygo Maniloa i Zdzisławy Sośnickiej.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
7: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
14: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
15: Została ostatnia reklama.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

0: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację. Bezpieczeństwo narodowe,
6: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
5: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K. Okay.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
0: Została ostatnia reklama.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: O.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.
12: Miłość drogę zna Marka Grechuty. Usłyszymy za kilka minut w Radiu Pogoda, a potem karuzele z Madonnami Ewy Demarczyk. A teraz zebraliśmy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
13: Znów będziemy tankować taniej, rządowa ustawa podpisana. Nadal nie ma przełomu w sprawie wiz dla Rosjan. Babciowe obchodzi swoje drugie urodziny. Pytamy, czy jest potrzebne.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Dorota Werdycka. Polscy kierowcy mają odczuć ulgę na stacjach paliw. Benzyna z szóstką z przodu, olej napędowy poniżej 8 zł. Taka nowa rzeczywistość może być już od jutra. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć właśnie na wdrożenie obniżek cen paliw. Mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
14: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia.
13: Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Iran zostanie bardzo mocno uderzony, jeśli okaże się, że ma związek z atakiem pilota na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Izraela. Podczas dramatycznych wydarzeń, do których doszło w środę, pasażerowie pomogli zapobiec katastrofie maszyny. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono pasażerów, w większości Izraelczyków, do kraju, gdzie powitano ich jak bohaterów. Doktor Agnieszka Bryc zauważa, że choć wciąż nie wiadomo, czy była to próba ataku terrorystycznego, czy na przykład skutek choroby psychicznej pilota, to władze Izraela już wykorzystują politycznie ten incydent.
15: Jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu.
13: Prokurator Generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną, czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie. Brak przełomu w sprawie ograniczenia unijnych wiz dla Rosjan. Debatuje nad tym Unia Europejska. Chodzi o ograniczenie wiz turystycznych dla Rosjan, zakaz wjazdu do strefy Schengen dla żołnierzy, ale też ograniczenia dla dyplomatów rosyjskich w poruszaniu się już między krajami wspólnoty. Grupa krajów, która chce tego rozwiązania, powiększa się, mówi wiceminister Maciej Duszczyk.
16: Tak naprawdę też po tym, co wydarzyło się w Lipsku, wiadomo o tym, że odpowiedzialni byli za to osoby, tak naprawdę Rosjanie. Niemcy również dołączyły do tej grupy, bardzo mocno wspierając zmianę polityki wizowej w stosunku do Rosjan, szczególnie jeśli chodzi o wizy turystyczne, bo one są najczęściej wykorzystywane. I myślę, że jesteśmy bardzo blisko przełomu.
13: I sprawa trafi na unijny szczyt w połowie tego miesiąca do decyzji szefów rządów krajów Unii Europejskiej. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami i nie tylko, rozmawiał nasz reporter.
17: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
18: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
13: Na zaświadczenia korzysta 670 tysięcy osób.
8: Pogoda.
13: Pogodna, słoneczna i bezdeszczowa złota polska jesień dziś praktycznie w całej Polsce. Tylko na zachodzie i na północnym zachodzie może się nieco bardziej chmurzyć, a dopiero pod wieczór może tu też przelotnie i słabo padać deszcz. A dziś na termometrach w zdecydowanej większości regionów od 20 do 23 stopni.
12: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Wracamy już do najpiękniejszych melodii. Przed nami przeboje z Krakowa w wykonaniu Marka Grechuty i Ewy Demarczyk. A potem wrócę do mojego pytania o to, gdzie najchętniej państwo by zamieszkali. W górach czy nad morzem? Pewnie pojawi się też jesień, ale najpierw należy się nam trochę muzyki w najlepszym wydaniu.

0: Demarczyk w Radiu Pogoda. Teraz zgodnie z zapowiedzią wracam do mojego pytania. Gdyby państwo mieli wybór, to gdzie najchętniej by państwo zamieszkali? W górach czy nad morzem? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Jak to jednak dzieciństwo ma wpływ na wybory, gusta? No po prostu nostalgia i czym skorupka za młodu nasiąknie, można powiedzieć.
0: Tak, to prawda.
1: Ja natomiast w przeciwieństwie do pani, która tak uwielbia morze, bo tam się urodziła, to ja mam sentyment do gór. Dzieciństwo spędziłam wprawdzie nie w bardzo wysokich górach, ale w pięknym terenie górzystym w górach wałbrzyskich.
0: Sudety.
1: No i ja wybieram góry. Nad morzem widoki są dla mnie zbyt monotonne, powiem nawet nudne. Poza tym nie cierpię widoku portów. Jedyny plus to dla mnie, no może nie jedyny, ale taki plus dla mnie nad morzem to kąpiel w zimnym naszym morzu. To lubię. Góry natomiast to dla mnie cudowny pejzaż, dają różne możliwości wycieczek, ale i płaski teren też się znajdzie, jak się już zmęczymy, więc zdecydowanie góry. Pozdrawiam serdecznie, Jutrzenka.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Jutrzenko. Proszę mi uwierzyć, że morze też może być fascynujące, nawet jeżeli jest pozornie monotonne, to tam się dużo dzieje. No a widok portów, cóż, jest nieodłącznym elementem od pejzażu nadmorskiego.

0: Ponieważ dzisiaj próbuję troszkę podsumować mijający tydzień, to nie może dziś zabraknąć telefonów w sprawie naszego nowego, pięknego studia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, wszystkiego pogodnego w nowym studiu Radia Pogoda. Dziękuję, że w nowym miejscu nie zmienia się to, co najważniejsze. Wasze wielkie serca, zaangażowanie i wspaniała muzyka. Niech to nowe studio przyniesie mnóstwo niezapomnianych audycji, ciekawych spotkań, ważnych tematów. Niech eter niesie tylko dobrą nowinę. Pozdrawiam serdecznie, Basia z Ursynowa.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Basiu i mam nadzieję, że pani życzenie będzie się spełniać i że to już nawet słychać. Nasze nowe studio już widać na profilach Radia Pogoda, na Facebooku, Instagramie, a muszę państwu powiedzieć, że wszyscy nam go tutaj zazdroszczą w okolicy. Miewam regularne wizytacje z pytaniami, no i jak wam tu jest? Odpowiadam zgodnie z prawdą. Fantastycznie. I niech to trwa. Radio Pogoda.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
7: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiło.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne

0: Piękne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Została ostatnia reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: Piosenka Grażyny Świtały, tak jak przed laty, wprowadziła pewien niewielki element lekkiej melancholii, który kojarzy się z jesienią, nie więc o jesieni teraz będzie.
1: Dnia dobrego życzę wszystkim, pozdrawiam. Ja cieszę się każdą porą roku, jednak jesień, ona jest taka mądra, odsłania odchodzące piękno, przynosi otuchę. Tylko jesień potrafi wydobyć tak piękne kolory i nie męczy tak jak środek lata. A jak piękne są zachody słońca, jedwabne i długie, nawet deszcz staje się muzyką. Doświadczyłam w ubiegły piątek już jej uroków. Mira, pozdrawiam wszystkich. Jesiennie, ale ciepło.
0: Pięknie dziękuję za tę przepiękną jesień w pani słowach i pani Miro, i odwzajemniam pozdrowienia. Well, it's one for the money.

0: Grupa, no to co? Opowiadała nam o kartaryniarzu. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie Kaliny Jędrusik i Wałów Jagiellońskich. A od poniedziałku mamy dla Państwa zabawę, w której każda nutka będzie ważna, więc proszę uważnie słuchać Radia Pogoda, odgadywać melodie nucone przez Roberta Janowskiego i wygrywać sobie radyjka. To od poniedziałku, od samego rana, a dzisiaj od 14 o Państwa dobry nastrój zadba Wojtek Babiarczyk. Tymczasem ja życzę udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek o 10.
1: Autopromocja.
2: Legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja,
4: to co?
3: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
5: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: 4-6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Została ostatnia reklama.
15: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
16: Reklama.
17: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie, na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie!

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.

0: Kupcie prezenty! Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Została ostatnia reklama.
2: Viva seniorzy! Już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
3: Reklama. Piątkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda, do których powrócimy tuż po wiadomościach. W Radiu Pogoda, bo na zegarach już 14.
4: Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na weekend. Po weekendzie Sejm zajmie się ponownie nocną prohibicją. Z Rumunią dziś wieczorem zagrają biało-czerwoni na Stadionie Narodowym.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
4: Dorota Werdecka. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny. Dzięki naszej ustawie dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
4: Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku. Laboratorium potwierdza, że to substancja ropopochodna, ale nie jest w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Takie wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plażę, dostał Urząd Morski w Słupsku. Została ona wyrzucona przez morze na odcinku prawie 50 km plaż od Rowów w Pomorskiem po Wicie w Zachodniopomorskim. Posprzątane zostały plaże w Ustce i część plaż w gminie, gdzie obowiązujący od wtorku zakaz wchodzenia został już odwołany. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
6: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i posłanka Joanna Wicha.
7: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzin pod komisji.
6: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
4: Ponad 29 miliardów złotych wyniósł na koniec sierpnia zysk banków, podał Narodowy Bank Polski. To o ponad 4 miliardy złotych więcej niż na koniec lipca i o prawie 4 miliardy złotych mniej niż rok temu. Przychody banków z tytułu opłat i prowizji sięgnęły ponad 19 miliardów złotych. Wieczorem polscy piłkarze powalczą o 3 punkty i pierwsze zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. Zmierzą się z Rumunią. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o powrót Polaków do Dywizji A.
8: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
4: Mówi obrońca Kacper Potulski, a początek meczu o 20:45.
1: Pogoda.
4: Dużo słońca i ciepło, chmury jeśli się pojawią, to na zachodzie i na północnym zachodzie i dopiero pod wieczór może tu przelotnie padać słaby deszcz. A na razie bez deszczu i pogodnie, na termometrach od 20 do 23 stopni.
3: Prawie 5 minut po godzinie 14. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Państwa na te ostatnie godziny piątkowego popołudnia. Wspólnie przywitamy weekend, a na dobry początek Helena Majdaniec i czerwono-czarni Wojtek Babiarczyk. Witam Państwa raz jeszcze bardzo gorąco.

zawodu była nauczycielką wychowania fizycznego, jednak pasja do sceny ostatecznie wygrała ze sportem. Doskonale Państwo, mam nadzieję, rozszyfrowali ten cudowny głos. To była Irena Jarocka. Co mnie w tobie zachwyciło, to był 74 rok. To już prawie 11 minut po godzinie 14 w piątkowe popołudnie, cały czas razem z Państwem Radio Pogoda. To teraz pora na artystę, który był jednym z absolutnie najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej lat 50. i 60. Nazywano go także polskim Rudolfem Valentino. No i występował przeważnie w takim charakterystycznym białym garniturze. Przed Państwem już teraz w Radiu Pogoda Janusz Gniatkowski.

0: brytyjska formacja lat 60. i 70. Manfred Mann w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. 17 minut po godzinie 14. A jakie plany mamy dla Państwa aż do godziny 18? To zdradzę już za kilka minut. No ale wcześniej podelektujemy się takimi najpiękniejszymi melodiami, jak choćby Ali Babki czy Jerzy Połomski.
1: Autopromocja.
2: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem! Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
13: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
15: Została ostatnia reklama.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.

0: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan smętny.

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan,

trudno się oderwać, drodzy Państwo, od takich niezapomnianych melodii. Ali Babki, Dom w Malwy, malowane 77 rok. Co mamy dla Państwa do godziny 18? No same przyjemności. O 15.30, jak co dzień, spotkamy się z Krystyną Giżowską, Moniką Tarką. Panie, wspominać będą te legendarne, wspaniałe, najpiękniejsze melodie pani Krystyny Giżowskiej. Powiem Państwu szczerze, że dzisiaj taka wyjątkowa piosenka. Prosili mnie, żeby nie zdradzać, co to będzie za piosenka, ale powiem, że naprawdę wyjątkowa i to z lat 70. Po godzinie 16 Państwa ulubiona popołudniowa zabawa, czyli daję słowo, ja Państwu mówię jedno słowo, a Państwo do niego muszą dodać 5 skojarzeń. Na to wszystko mają Państwo 15 sekund. Fantastyczne nagrody, między innymi książka Święto Karkonoszy Sławka Gortychy, a także termos Radia Pogoda. A po godzinie 17 ktoś z Państwa dołączy do naszego ekskluzywnego klubu, czyli klubu pogodnych ludzi. To i jeszcze więcej czeka na Państwa na pewno do godziny 18 w Radiu Pogoda. Teraz Urszula Sipińska.

0: Chyba się Państwo ze mną zgodzą, że to jeden z najpiękniejszych duetów ostatnich, no powiedzmy 50-60 lat. Irena Santos, Zbigniew Wodecki w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie w piątkowe popołudnie, za 25 minut będzie 15, to już za moment pojawi się gwiazda, która była jedną z największych i najbardziej tragicznych piosenkarek światowej muzyki, francuska piosenkarka włoskiego pochodzenia. To będzie Dalida i chyba jeden z jej największych przebojów. Są Państwo ciekawi, co to za piosenka, to proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Została ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
17: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

Nieważne, ile jest dni w twoim życiu, ale ważne jest, ile życia jest w twoich dniach. Wszystkiego dobrego, DJ Wika.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak?
2: Tak.
4: To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
11: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
10: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
15: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Czesław Niemen i Andrzej Zaucha już za moment. A na razie 15 na zegarach. Zapraszam Państwa na wiadomości.
16: Ustawa przedwojenna powstaje w resorcie obrony narodowej. Ceny paliw niższe od jutra do końca roku. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
16: Dorota Werdycka. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. A więcej o tym Grzegorz Kozioł.
17: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
18: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznych i kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie. Rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą, musimy to robić de facto z automatu.
17: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze i nie chodzi o straszenie.
18: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
17: Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie m.in. regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysowego.
16: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a oleju napędowego maksymalnie 7 zł i 88 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen za oceanem. osiągają one rekordowe poziomy. Reuters donosi, że Amerykanie oczekują od wspólnoty uwolnienia 120 milionów baryłek, czyli ponad 40% awaryjnych zapasów, jakie mają kraje 27. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, to wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
19: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej. Utrzymujemy ścisły kontakt, by uniknąć w tej kwestii jakichkolwiek zaskoczeń.
16: W Stanach jeździ się przede wszystkim na benzynę, ale z oleju napędowego korzystają rolnicy i kierowcy ciężarówek. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, wielu trudnych przypadków dałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety regularnie się badały.
20: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mamografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
16: Mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonać bezpłatnie co 2 lata. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Badacze z Finlandii zaobserwowali, że u osób pracujących na wieczorną i nocną zmianę ryzyko wcześniejszego przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy jest o 70% wyższe niż u tych, którzy zaczynają pracę rano.
21: Co jest grane w Poznaniu?
22: Bogdan Widawka, witam. Jubileuszowy 25. Poznań Maraton wraca na stary rynek. Zawodnicy będą mogli zobaczyć podczas biegu wiele ciekawych zakątków miasta. Pobiegną m.in. przez murawę Enea Stadionu, Plac Wolności czy w pobliżu Cytadeli i Jeziora Maltańskiego. Ale i my możemy przecież kibicować, do czego namawiam. Po raz pierwszy taki bieg w stolicy Wielkopolski odbył się w 2000 roku. Sporo słyszeliśmy lub czytaliśmy na temat nowej ekranizacji Lalki. A ja proponuję, żeby wyrobić sobie własne zdanie i to dopiero po obejrzeniu filmu. Jest okazja. W poznańskim kinie Helios można ten film zobaczyć. I jeszcze jedna propozycja. Jutro muzyczna podróż przez piosenki pióra niezapomnianej Agnieszki Osieckiej. Usłyszymy utwory, które śpiewali lata temu Edmund Fetting, Edyta Geppert, Piotr Franczewski czy Maryla Rodowicz. Jutro Pangar, godzina 17.
21: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda.
16: Pogodna, słoneczna jesień utrzyma się jeszcze w ten weekend. Jutro od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim do 23 na południu. W niedzielę przelotny deszcz na Kujawach, na ziemi lubuskiej, a także na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. A na termometrach od 16 do 20 stopni w niedzielę.
15: Pięć minut po godzinie 15:00, piątkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. Już za kilka minut spotkamy się wspólnie z naszą gwiazdą, czyli artystką, którą doskonale Państwo znają. To Krystyna Giżowska. Na dobry początek Wiesława Drojecka.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Za oknami Polska Złota Jesień, a Państwo delektują się razem ze mną w to piątkowe popołudnie takimi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. To już prawie 10 minut po godzinie 15. Zachęcam Państwa bardzo gorąco do tego, żeby dołączyć do Klubu Pogodnych Ludzi. Wystarczy tylko zgłosić się przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo po prostu zadzwonić do nas pod 22 444 40 04. My wtedy do Państwa oddzwaniamy, no i będziemy mieli dla Państwa tą wspaniałą legitymację. Ja wiem, że Państwo lubią takie rzeczy dostawać od Radia Pogoda, a taka legitymacja upoważnia do wielu, wielu fajnych rzeczy. 22 444 40 04 albo po prostu proszę napisać do nas przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Już za kilka minut spotkamy się z Krystyną Giżowską, zatem proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Raz, dwa, trzy. Dawno.

0: To ty słodka, to był Shaking Dudy, czyli Ireneusz Dudek, który od 1981 roku organizuje słynny festiwal Rawa Blues. Festiwal, on to robi zdecydowanie lepiej. Tu Radio Pogoda w piątkowe popołudnie, 20 minut po godzinie 15, to już za moment w tym studiu pojawi się Monika Tarka i jej niezwykły gość, czyli Krystyna Giżowska. Będziemy wspominać dzisiaj jedną z kolejnych najpiękniejszych piosenek. Tym razem to nie będzie piosenka Krystyny Giżowskiej. Tyle Państwu mogę zdradzić. Szczegóły za moment, no ale wcześniej Czesław Niemen i słynne wspomnienie. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
2: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. We'll be right back.

0: Bosch 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą.

0: w całej Polsce. Muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: Ryszy Valens w pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Na zegarach punktualnie 15:30. W studiu Monika Tarka i jej gość.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Proszę Państwa, dzisiaj jeden z ulubionych dni Krysi Giżowskiej. Piątek, piąteczek, piątunio. Krystyna Giżowska oczywiście w Radiu Pogoda. Jaką piosenkę wybrałaś na dziś? Wiem już, że to nie będzie Twój utwór.
3: Tak, nie będzie to mój utwór, proszę Państwa. A w ogóle jestem szczęśliwa, że mogę również ja proponować Państwu
2: swoje. Ale rzeczywiście to jest Twój program, Krysiu.
3: Znaczy piosenki, które kocham. A i przyjaciół, z którymi kiedyś spotykałam się częściej, teraz niestety. Mówię tutaj o Wojtku Kordzie i Adzie Rusowicz. W latach 80. bardzo często spotykaliśmy się na wspólnych trasach koncertowych. Ada z Wojtkiem. Ja pamiętam nawet taką trasę, gdzie był Boguś Mec, Ada Rusowicz, ja, Wojtek Korda i ja w 8. miesiącu ciąży.
2: O, proszę.
3: Mam zdjęcia. Tak, to była trasa koncertowa, gdzie bardzo dużo wtedy grałam. No, ja nie wiem, ja byłam takim wyjątkowym egzemplarzem, który dam sobie radę.
2: O. No właśnie, tak. Nie no, ale to tak. Słychać i widać po tobie, że masz energię, więc
3: i
2: wiesz,
3: pamiętam,
2: to się bierze.
3: 8. miesiąc ciąży, a wcześniej bywaliśmy bardzo często w domu u Ady i Wojtka. Mhm. I pamiętam Anię, taką małą jeszcze.
2: A czyli jesteś dla niej ciocią,
3: no,
2: dla Ani
3: tak,
2: Rusowicz.
3: Podobno przyszywaną jestem, tak do mnie przynajmniej mówi. A wyrosła na piękną kobietę i w dodatku utalentowaną. No, co by tu nie mówić, po mamie i tacie no, ma tak. Ten talent. Pamiętam, że jak kiedyś przyjechali do Człuchowa na koncert, to ja stałam tak pod tą sceną, tam w tym tłumie dzieciaków, jak to ja mówię, aha, dzieciaków, gdzie takich nastolatek, aha, już pod fruwajek, jak to moja mama mówiła. I tak patrzyłam na nią, ona już taka gwiazda była z tym Wojtkiem. Kurczę, ja mówię, jak ja bym tak chciała śpiewać, jak ona.
2: Też właśnie to jest niesamowite, że zobacz, najpierw podziwiałaś ją jako nastolatka, a potem mogłaś z kimś takim wyruszyć w trasę koncertową.
3: No właśnie, a potem się nasze drogi
2: spełnienie
3: w ogóle
2: marzeń
3: spotkały. No właśnie, i to jest najpiękniejsze w tym zawodzie, w życiu w ogóle, że czasami drogi się przecinają, prawda? I spotykamy się, kto by pomyślał?
2: To posłuchajmy w takim razie Ada i Korda.
3: Zapraszam.
2: Muzyczni przyjaciele Krystyny Giżowskiej. Krysiu, tak, dziękuję Ci bardzo. I proszę Państwa, słyszymy się w poniedziałek, bo to jeszcze nie koniec najpiękniejszych melodii Krystyny Giżowskiej.
3: Bardzo się cieszę.

0: Ta piosenka, drodzy Państwo, narodziła się w upalne lato 66 roku w Międzyzdrojach Kół. Kasia Sobczyk, Czerwono-Czarni, Małe Książę w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. A propos jeszcze Kasi Sobczyk, drodzy Państwo, to ona w latach 90. wyjechała do Chicago w celach zarobkowych. Tam jej życie dalekie jednak było od tych luksusów, gwiazdy estrady. Pracowała fizycznie, między innymi sprzątając w hotelach. Za 19 minut będzie 16, tu Radio Pogoda w piątkowe popołudnie, a już po godzinie 16 zapraszam Państwa bardzo gorąco do Państwa ulubionej popołudniowej zabawy, czyli daję słowo. Ja mówię Państwu słowo, a Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Mają Państwo na to 15 sekund. Aby dołączyć do naszej zabawy, dopiero po godzinie 16 będą mogli Państwo dzwonić pod 22 444 40 04, a jeszcze przed godziną 16, między innymi Filipinki i Andrzej Zaucha.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
4: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
5: Lalka Bolesława Prusa.
4: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
15: Dużo dobrego.
16: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Wo, wo, wo! Viva seniorzy! Już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. 2 dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
19: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Została ostatnia reklama.
15: Słuchaj, Marian.
20: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
20: Aha.
15: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
20: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
20: No i co, Barbara, i co?
15: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
20: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
2: Reklama.

istnienia. Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Najpiękniejsze popołudnie tygodnia, czyli to piątkowe, spędzają Państwo z Radiem Pogoda. Już za moment Albano i Romina Power, a także Anna Jantera. Na razie 16 na zegarach. Zapraszam na wiadomości.
12: Śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą. Pociągi opóźnione. Niższe ceny paliw wpłyną na inflację, mówi minister energii. Sanatoria tanieją i pobyty na NFZ i wyjazdy komercyjne.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
12: Dorota Wardycka. Śmiertelny wypadek na torach na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock potrącił pieszego. Powołana do tego komisja oraz służby wyjaśnią okoliczności tej tragedii, a w związku z wypadkiem utrudnienia w ruchu pociągów SKM-ki. Pociągi mogą być opóźnione o około pół godziny. Niektóre składy mogą być odwołane albo jechać skróconą trasą. Warszawski ZTM wprowadził honorowanie biletów kolei mazowieckich. Koleje mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity na trasach Warszawa-Łuków, Warszawa-Dęblin i Warszawa-Skierniewice. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z na trasie PKP Falenica, PKP Otwock. Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, benzyny 98 7 zł i 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
14: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
12: Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali dziś hołd poległemu policjantowi. 29-letni funkcjonariusz z komendy w Bolesławcu zginął pełniąc służbę. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym, gdzie do policjantów miał zacząć strzelać 33-latek podejrzewany o kradzieże, teraz z zarzutami o zabójstwo. Dziś, kiedy w rodzinnej miejscowości policjanta trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju wyszli przed komendy, by zasalutować.
15: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
12: Opowiada Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Poległy policjant ze stopnia sierżanta został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta. Pobyt w sanatoriach tańszy i to zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i te komercyjne. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
16: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii kwestii na przykład parkingu, tak?
12: Mimo niższych cen to właśnie jesienią i zimą kurasjusze częściej rezygnują z wyjazdów mimo wystawionego skierowania. Na świat przyszły latem w mazurskim Centrum Bioróżnorodności Kumak, a teraz wróciły na łono natury. 34 żółwie błotne, które wykluły się z jaj w inkubatorach, zaczynają swoje samodzielne życie na wolności. Wykluły się w sztucznych warunkach, bo jaja zostały złożone w miejscu, w którym planowano prace polowe z użyciem ciężkiego sprzętu. Dlatego jaja zostały przeniesione, a młode żółwie ruszyły w świat. W Polsce żyje od 1000 do 2000 przedstawicieli tego gatunku.
13: Co jest grane w Poznaniu?
10: Bogdan Widawka, zapraszam najpierw na maraton. Maraton odbędzie się w niedzielę, 4 października i świętuje ćwierćwiecze. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Tradycyjnie już w hali numer 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się targi Poznań Run Expo, a jutro zostaną rozegrane biegi dziecięce i Poznań 5, czyli rywalizacja na 5 km z udziałem m.in. tyczkarza Piotra Liska. W sercu dziczy to najnowszy film z Bradem Pittem o weteranie i psie, którzy walczą o przetrwanie w alaskańskiej puszczy. To poruszająca opowieść o głębokiej więzi, jaka może połączyć człowieka i jego psa. Film do zobaczenia w poznańskim kinie Helios. Szymon Majewski zaprasza na serię nowych, niekonwencjonalnych występów o wymownym tytule Kto panu to zrobił? Szymon Majewski wystąpi w kinie Apollo w poniedziałek o 19:00.
13: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
12: W weekend pogodnie, słonecznie i przeważnie dość ciepło. Jeśli chodzi o jutro, to na termometrach od 17 do 23 stopni, przeważnie słonecznie, chmury tylko na zachodzie. W niedzielę już od 16 do 21 stopni. Deszcz może się pojawić na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Kujawach i w województwie lubuskim.
11: To już prawie 5 minut po godzinie 16. Zaczynamy, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego piątkowego popołudnia, na którą z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco, a za kilka minut zaczynamy zabawę Państwa ulubioną, czyli daję słowo. Szczegóły za moment, a na dobry początek tyle słońca w całym mieście, czyli taki skrót tego, co działo się dzisiaj w prawie w każdym cudownym mieście i wiosce w Polsce.

Polski Big Beat lat 60. Czerwone gitary. Wróćmy na jeziora, drodzy Państwo. Tak jednym okiem kamery internetowej spoglądam na jezioro, a konkretnie miejscowość Mikołajki. 20 stopni, piękne słońce. No i z tego, co widzę, to po jeziorze łodzi nie brakuje. Wszakże to piątkowe popołudnie, początek weekendu dla niektórych z Państwa już się rozpoczął na dobre. 13 minut po godzinie 16, tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, a już za niespełna 20 minut teraz zaczynamy Państwa ulubioną zabawę, czyli Daję Słowo. Dziś do wygrania książka Święto Karkonoszy Sławka Gortychi. No i do tego jeszcze mamy termos Radia Pogoda. Ja Państwu zadaję słowo, Państwo muszą do tego słowa dodać 5 skojarzeń. Mają Państwo na to 15 sekund. Już teraz mogą Państwo dołączyć do naszej zabawy. Wystarczy się zgłosić pod 22 444 40 04. 22 444 40 04. To z Mazur przenosimy się do Apulii, a tam Albano i Romina Power.

Hanna Rek w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. To już prawie 19 minut po godzinie 16. Jeszcze mają Państwo czas na to, żeby dołączyć do naszej zabawy i zgłosić się do zabawy. Daję słowo 22 444 40 04. Za niespełna 8 minut zaczynamy. Radio Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz

0: Jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Thank you.

0: Tylko wróć, tak mi źle, Wojciech Gąsowski. Ta piosenka, nie wiem, czy Państwo kojarzą, pojawiła się w kultowym filmie Wojna domowa. A na zegarach w radiu pogoda 16:29.
1: Daję słowo w radiu pogoda.
0: Zaczynamy Państwa ulubioną popołudniową zabawę, a po drugiej stronie telefonu powinna być Pani Halina. Dzień dobry Pani Halino.
2: Dobry, jestem.
0: Bardzo się cieszę. Z jakiego miasta Pani do nas dzwoni?
2: Z miasta Wschowa.
0: Z miasta Wschowa. To gdzie to jest, bo szczerze mówiąc...
2: To jest województwo lubuskie.
0: Lubuskie. A, to już chyba wiem mniej więcej, gdzie to miejscowość się znajduje. Pani Halina nam się ładnie nagrała na sekretarkę, opowiadając nam o tym, że była na spacerze z pieskiem.
2: Tak.
0: Jak tam u Pani z pogodą? Piękna, złota polska jesień?
2: Piękna, słoneczna pogoda. W pobliżu parku mieszkam i mam ułatwione spacery z pieskiem, bo tylko 100 metrów jestem w parku. Także korzystam.
0: Ach, no to cudownie. To cudownie. Powiem Pani szczerze, że coś z tą pogodą się tak porobiło, bo na przykład nad Morzem Śródziemnym w tych miejscowościach typu tam, nie wiem, Nicea, Cannes, to tam dzisiaj pada deszcz.
2: Tak, właśnie.
0: No a u nas piękna i niech tak pozostanie do końca listopada, prawda?
2: Tak, chcielibyśmy.
0: To trzymajmy się tego w takim razie. Pani Halino, zasady naszej zabawy, mam nadzieję, zna Pani doskonale. Ja mówię Pani słowo, Pani do tego słowa dodaje 5 skojarzeń, 15 sekund, a jeśli się Pani uda, no to nagroda główna, czyli termos Radia Pogoda, trafi w Pani ręce, bo już wygrała Pani książkę Święto Karkonoszy Sławka Gortychi. W takim razie, czy jest Pani skupiona?
2: Jak najbardziej.
0: Ktoś będzie podpowiadał oprócz psa?
2: No jest tutaj małżonek w pobliżu.
0: Dobrze, czyli pomoc będzie. W takim razie, Pani Halino, ja puszczam 15 sekund nasz zegar, a później, no to już będzie Pani musiała odpowiedzieć nam i podać tych 5 skojarzeń. Pani Halino, dzisiejsze słowo to słowo kuchnia.
2: Kuchnia, na wysoki połysk, pachnąca... kuchnia polska, domowa kuchnia, wykwintna kuchnia. Myślę, że wystarczy tyle słów.
0: Jeszcze jedno muszę mieć.
2: Jeszcze jedno, to może być smaczna kuchnia.
0: No może być. W takim razie wielkie brawa dla Pani Haliny. Gdzie my mamy tutaj to brawa? Kochani, no są brawa dla Pani Haliny. W takim razie gratuluję bardzo. Mi tak konkretnie chodziło, powiem Pani szczerze, o to, że Pani powie garnek, lodówka, obiad, piec, talerz, gotowanie. No ale w tamtą stronę Pani poszła, więc wielkie...
2: Chodziło o wyposażenie.
0: Wyposażenie Pani, kuchnia ma różne, tak jak Pani powiedziała, wykwintna, oblicza. Wspaniała oblicza, a nie tylko przedmioty. Tutaj grały pierwsze skrzypce. W takim razie wielkie brawa raz jeszcze do Pani. Wysyłamy w takim razie książkę Święto Karkonoszy, no i nasz cudowny termos Radia Pogoda. Pozdrawiam gorąco.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do

0: mały żygiel, Hanna Sztenowicz. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie. Jeśli nie mają Państwo jeszcze planów na piątkowy wieczór, to po godzinie 17 będę miał dla Państwa pewną propozycję i to będzie propozycja nie do odrzucenia. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja,
4: to co?
3: To przebierzemy Cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy Ci batutę i będziesz dyrektorem.
5: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
19: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Została ostatnia reklama.
20: Magda, wszystko w porządku?
21: Przepraszam, migrena.
22: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
21: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
23: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama.
0: Drogowskaz Radia Pogoda.
3: Pogoda za oknem to najlepszy prezent na piątkowe popołudnie, chociaż zachodnie krańce Polski muszą się już liczyć z napływającymi chmurami i tym, że pod wieczór może z tych chmur symbolicznie pokropić deszcz. A gdzie zdejmujemy nogę z gazu? Na pewno na S8 w pobliżu miejscowości Puchały w województwie mazowieckim doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i zablokowany jest pas jazdy w kierunku Katowic.
4: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
5: Czy nie zechciałaby pani do mnie wstąpić? Mam wspaniały zbiór motyli.

0: dzisiejszych dam. Ja rozumiem sam, nie mam już szans, madam.
1: Ale między nami mówiąc, pan mi się nawet podoba. Gdyby pan miał poważne zamiary, gdyby chciał się pan ze mną ożenić.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
1: Autopromocja.
2: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
10: masz. Została ostatnia reklama.
11: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
1: Reklama.
12: W późne piątkowe popołudnie towarzyszą Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Już za moment między innymi Tom Jones, a także Alicja Majewska. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 17.
13: Ksiądz Stalker z Małopolski trafi do tymczasowego aresztu. We Francji wciąż protestują licealiści, 400 szkół zamkniętych. Dziś wieczorem Polska podejmie Rumunię na Stadionie Narodowym.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
13: Dorota Wertycka. 2 miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szczegóły zna Marcin Starzec.
14: Śledczy ustalili, że ksiądz śledził pokrzywdzonego, fotografował go i nagrywał z ukrycia blisko przez pół roku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
15: Wysyłał wiadomości tekstowe również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujący o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co w tym czasie robi. Śledził go w miejscach publicznych, wykonując zdjęcia pokrzywdzonego i nagrywając filmy.
14: Jak udało mi się ustalić, pokrzywdzony to nastolatek, którego ksiądz uczył religii. Do tego miała ich łączyć bliższa relacja. I gdy chłopak chciał ją zakończyć, ksiądz nie chciał się z tym pogodzić. Szantażował go ujawnieniem informacji z życia prywatnego i pisał do jego znajomych, zniesławiając go.
13: Areszt za podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym. Sąd w Elblągu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 46-latka podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną cieszą przy przyłączu gazowym budynku jednej z elbląskich firm. Grzegorz H. jest podejrzany o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi mu do 10 lat więzienia. 400 liceów jest zamkniętych przez władze. Liczne zajęcia prowadzone są zdalnie. Trwają też blokady szkół. Tak wygląda kolejny dzień protestów we Francji. Licealiści domagają się większych nakładów finansowych na szkoły. Zwracają też uwagę na braki kadrowe i przeładowany program nauczania. W 55 liceach doszło do aktów przemocy, starć oraz aktów wandalizmu. Ruch objął ponad 1/4 francuskich szkół średnich i około 30 uniwersytetów. Złota piękna jesień za oknami, ale uwaga, niech to nie zwiedzie planujących weekend. W Tatrach, w wyższych partiach gór zagościła już zima. Może być bardzo niebezpiecznie.
16: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy hali gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
13: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk MGW. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Tu mowa o kasku, rakach i czekanie. To ma być pojedynek dwóch drużyn, które zranione są w tym sezonie brakiem awansu na mundial i zaliczyły kiepski początek Ligi Narodów. Tak o meczu mówią szkoleniowcy. Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Rumunię. Błażej Kulesza.
17: Część kibiców i dziennikarzy mówi wprost, że będzie to mecz o pozostanie na ławce trenerskiej dla obu szkoleniowców. Legenda rumuńskiej piłki i selekcjoner tej drużyny Gorge Hagi, pytany o Polaków, obawia się tylko jednego zawodnika.
18: Lewy
17: i jeszcze raz lewy. Na razie Hadzi pozostaje pod ostrzałem rumuńskiej prasy, która zarzuca trenerowi chaos na boisku i utratę w dwóch meczach Ligi Narodów aż 6 bramek.
13: A pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
10: Pogoda.
13: Na brak słońca w ten weekend raczej nie będziemy narzekać. Jutro chmury mogą się pojawić tylko na Pomorzu i na zachodzie, na termometrach od 17 do 23 stopni. W niedzielę natomiast od 16 do 21 popadać może na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Kujawach i w województwie lubuskim.
12: Cztery minuty po godzinie 17. Jak znam życie, to większość z Państwa już rozpoczęła weekend na dobre. No to proszę go rozpocząć koniecznie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. Już za kilka minut będę miał dla Państwa pewną propozycję miłego spędzenia wieczoru. A na dobry początek, Violetta Villas.

Bogusław Metz w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie, 12 minut po godzinie 17, a już za niespełna godzinę w Radiu Pogoda po tańcówkę. Mamy dla Państwa prawie 4 godziny niesamowitej tanecznej muzyki. Na Wśród Gwiazd pojawią się między innymi oni. To zespół Bonnie M. A także Adriano Celentano. Proszę koniecznie dzisiaj zostać z Radiem Pogoda w ten piątkowy wieczór, no i tańczyć, czy to na domowym parkiecie, czy to może gdzieś tam na zewnątrz, bo noc i wieczór aż takie chłodne nie będą. A w Radiu Pogoda już za niespełna kwadrans ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Szczegóły już za moment.

0: W Radio Pogoda najpiękniejsze melodie to aktorka Barbara Rylska, która, nie wiem czy Państwo kojarzycie film Poszukiwany, Poszukiwana, a na pewno tak, to ona właśnie zagrała żonę dyrektora, no i ten słynny cytat: mój mąż z zawodu jest dyrektorem. 19 minut po godzinie 17 w późne piątkowe popołudnie towarzyszą Państwu te najpiękniejsze melodie, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Mogą to Państwo zrobić, zgłosić się do naszego klubu przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc do nas pod 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: gwiazdy z nieba kraść.
1: Reklama. Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: O.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparat.

0: aparaty ortodontyczne i protezy? W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.

0: takimi dźwiękami to sama przyjemność, drodzy Państwo, rozpoczynać kolejny weekend z tymi najpiękniejszymi melodiami, a na zegarach punktualnie 17:30.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Klub Pogodnych Ludzi, no sprawdzimy zaraz, kto dołączy do tego ekskluzywnego klubu elitarnego. Niektórzy tak z Państwa go już nazywają. Po drugiej stronie telefonu powinien być pan Maciej razem z nami. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Skąd do nas pan dzwoni?
2: Z małej wioseczki Bolkowice na Dolnym Śląsku.
0: Mała wioseczka Bolkowice, jakby pan mógł troszkę naszym słuchaczom i mi również tak pokazać na mapie, koło jakiego większego miasta się znajduje?
2: Koło Jawora.
0: Koło Jawora, okej. Okay. Tak, a Jawor się znajduje koło?
2: Koło Legnicy.
0: Koło Legnicy. Jesteśmy w domu. Panie Macieju, myślę, że teraz już każdy ze słuchaczy Radia Pogoda gdzieś sobie naświetlił na mapie Polski, skąd pan Maciej do nas dzwoni. Panie Maćku, pan się zgłosił do Klubu Pogodnych Ludzi, bo pan jest podobno pogodnym człowiekiem na co dzień. To się zgadza?
2: Tak mi się wydaje.
0: A co pan takiego ma w sobie, że jest pan pogodnym człowiekiem? Nawet jak pada deszcz, to pan na to, krótko mówiąc, gwizda?
2: Mam pokłady optymizmu. Mm-hmm. Mam wrażenie, że nieskończone, ale to już może różnie być.
0: Rozumiem. A taki deszczowy, a propos tego deszczu, taki deszczowy dzień, to jak pan nastraja? Pozytywnie czy raczej nie?
2: To znaczy generalnie, gdyby nie to, że to ciśnienie tam w dół leci i się tak trochę też tam dziwnie czuję, to ja bardzo pozytywnie. Pozytywnie. Mm-hmm. Kiedyś bardzo lubiłem chodzić po deszczu tak bez parasola. I...
0: Rozumiem. No ale to już te czasy pewnie minęły, tak jak ja też kochałem brodzić w wodzie po kolana. Dobrze, panie Macieju, nie będziemy zdradzać, ile mamy lat, bo zawsze mamy po 20 lat. Panie Maćku, w takim razie z wielką przyjemnością wręczam panu naszą specjalną, cudowną legitymację członka Klubu Pogodnych Ludzi. Jeszcze mała niespodzianka również tam w tej przesyłce, która do pana powędruje, się pojawi.
2: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, cudownego weekendu panu życzę i dużo słońca.
2: Dziękuję nawzajem.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, a jeśli mają Państwo ochotę dołączyć do naszego klubu, to bardzo proszę, wystarczy tylko odwiedzić naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo zadzwonić pod 22 444 40 04. A propos słońca, to teraz pojawi się w towarzystwie Eleni.

0: Choć śpiewał polskie tanga, to po wojnie zasłonął jako artysta, który, drodzy Państwo, przybliżył nam, Polakom, te największe melodie z całego świata. To był Zbigniew Rewicz i jego słynne Capri z 1934 roku. A w Radiu Pogoda już za niecałe 21 minut rozpocznie się potańcówka. Będą, drodzy Państwo, te największe i najpiękniejsze taneczne przeboje. Zatem gorąco Państwa zapraszam po godzinie 18. Potańcówka z Radiem Pogoda. A już za chwilę Alicja Majewska i Tom Jones.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
13: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Została ostatnia reklama.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Słońce powoli chowa się za horyzontem, kończąc naprawdę wspaniały jesienny piątek w Polsce. Karta odwraca się powoli tylko na samym zachodzie kraju. Tam chmur przybywa i wieczorem może przelotnie popadać. Zdejmujemy nogę z gazu, zwłaszcza, że przed weekendem ruch jest spory. Utrudnienia mamy na drodze krajowej numer 21 w województwie pomorskim. Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych na odcinku Słupsk-Miastko. Wprowadzono ruch wahadłowy.

0: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
1: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
0: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
2: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
5: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
1: Reklama. 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, drodzy Państwo. Już za moment pojawi się potańcówka Radia Pogoda, no ale wcześniej zapraszam Państwa na wiadomości.
2: Od jutra paliwo będzie tańsze, rząd przywraca regulację cen. Będzie też nowa ustawa, która ma ułatwić inwestycje wojskowe w Polsce. A na Oktoberfest nie trzeba wcale wybierać się do Niemiec, można do Szczecina.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już jutro benzyna będzie tańsza. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7,88. Mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące. Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
2: To największy program osłonowy w Europie. Będzie kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
5: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie. No to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
2: Minister obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje, a także dotyczy sytuacji zarządzania kryzysowego. Po kilku godzinach utrudnień wrócił ruch pociągów między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Ruch był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu pieszego przez pociąg szybkiej kolei miejskiej. Tysiące osób wyszły na ulicę Madrytu. Domagają się większej ochrony dla osób wynajmujących mieszkania. Protest odbywa się tuż przed ważnym głosowaniem w hiszpańskim parlamencie nad zmianami w prawie mieszkaniowym. Nowe przepisy mają m.in. utrudnić eksmisję i przedłużać umowy najmu. Wynik głosowania jest niepewny, a stawką może być nawet decyzja o przedterminowych wyborach. Protesty wybuchły po głośnej eksmisji 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała 70 lat. Młodzi ludzie okupują plac Puerta del Sol w Madrycie, rozłożyli tam setki namiotów. Pisarz Szczepan Twardoch odebrał w Europejskim Centrum Solidarności nagrodę wydawniczą Ambasador Nowej Europy za powieść Null. Autor nazwał ją kluczową w swoim dorobku, a jury w werdykcie było zgodne. To jedna z najważniejszych polskich powieści ostatnich lat i zarazem wyjątkowy literacki zapis doświadczenia wojny w Ukrainie. Uhonorowany w Gdańsku został także wydawca, wydawnictwo Marginesy. Oktoberfest nie tylko w Niemczech, ale i w Szczecinie. W stolicy zachodniego Pomorza rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Jak mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta, to okazja nie tylko dla tych, którzy chcą czegoś na Oktoberfeście spróbować, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, bo właściciele browarów będą opowiadać, jak hobby przekuć w biznes.
6: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
2: Impreza w Szczecinie potrwa do końca weekendu.
7: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Geo 7-6, 6-7, 6-2. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie Karen Khachanov. Tak dobrze jak Hurkaczowi nie poszło dziś w Pekinie naszym tenisistkom. Swoje mecze drugiej rundy przegrały i Magdalena Fręch, i Maja Chwalińska. Finalistka Rolanda Garrosa ugrała raptem 4 gemy z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastrębską, a Fręch też 4 z Czeszką Nikolą Bartunkową.
7: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Pogoda.
2: Jutro nadal słonecznie, a chmur przybędzie na północy i na północnym zachodzie Polski. Temperatura przeważnie około 20, może 21 stopni. Cieplej na południu, nawet 23. Wiatr słaby, nieszkodliwy, a ciśnienie pozostanie wysokie i stabilne.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna

0: najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
0: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
7: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
6: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
7: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Została ostatnia reklama.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Mikołajczak. Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
11: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
18: Kogo?
17: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
18: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
17: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
18: Tak, jest posterunkowy Cezary.
19: No, więcej na szkłomazgon.pl.
18: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
19: I Cezary Pazura.
16: Została ostatnia reklama.
0: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Oficjalnie otwieramy piątkowy wieczór. Jeśli planujecie dzisiaj plener, to weźcie coś cieplejszego, bo przed nami chłodna noc. Na wschodzie termometry pokażą zaledwie 2-3 stopnie, w górach złapie lekki mróz, a do tego w całym kraju mogą tworzyć się gęste jesienne mgły. Uwaga kierowcy, jutro spore utrudnienia w stolicy. Z powodu imprezy Biegnij Warszawo zamknięte zostaną kluczowe ulice i dwa mosty, Świętokrzyski oraz Poniatowskiego.
10: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: 10% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Reklama. Najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli ten piątkowy, spędzają Państwo z Radiem Pogoda. Już za moment powracamy do piątkowej potańcówki. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 19.
8: Wzrosną kary za głupie żarty przy kontroli lotniskowej. Minęło 20 lat od wejścia do służby polskich samolotów F-16. Prokurator z Opola sam usłyszał zarzuty za jazdę po alkoholu.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar. Mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
9: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu i jest do tego zobligowany prawem. A pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł, więc to są te przedmioty niebezpieczne. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Musi być wydzielona strefa wokół takiej osoby, odprawa może być wstrzymana. Nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
8: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Chopina w Warszawie. W tym roku niechlubnym liderem są turyści na lotnisku Kraków-Balice. Zostajemy jeszcze przy lotnictwie. Mija 20 lat od wejścia do służby w polskich siłach samolotów F-16. Dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach odbyły się uroczystości z tej okazji. Pierwszym polskim pilotem F-16 był pułkownik Rościsław Stepaniuk.
10: Był to bardzo emocjonujący moment. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
11: A jak same F-y zmieniły się na przestrzeni tych 20 lat?
10: Zmieniły się zmieniają. To wszystko, co powstaje jako nowoczesne platformy, to są między innymi po F-16, który dalej udowadnia to, że jest bardzo dobrym samolotem.
8: I jak mówią piloci, tak zwane jastrzębie posłużą jeszcze co najmniej kolejne 20 lat. Państwa grupy G7 postanowiły uwolnić nawet 100 milionów baryłek ropy i paliw ze strategicznych rezerw. Decyzja ma pomóc obniżyć ceny oleju napędowego, które w ostatnim czasie mocno wzrosły. Uwolnienie zapasów rozpocznie się natychmiast i potrwa 4 miesiące. prokurator z Opola usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Henryk W. został zatrzymany we wtorek na autostradzie A4 po tym, jak policjanci zauważyli, że ma problemy z utrzymaniem toru jazdy. Przyznał się do zarzutu, a za kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 3 lata więzienia. Został też zawieszony w obowiązkach służbowych i stracił stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Minęły równo 2 lata od początku programu Aktywny Rodzic. Program podsumował właśnie premier Donald Tusk. Z tak zwanego babciowego korzysta 680 tysięcy dzieci w Polsce. Kosztowało to budżet państwa 11 miliardów złotych. Program ma ułatwiać rodzicom powrót do pracy i łączenie jej z opieką nad dzieckiem. Przewiduje 3 formy wsparcia, od 500 do 1500 złotych.
12: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od 2 porażek. Mecz zacznie się o 20:45. Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak, 8-krotny zdobywca kryształowej kuli, chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po 2-letniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. Nowy sezon rozpocznie się 25 października w Zelden.
12: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
5: Pogoda.
8: Przed nami kolejny pogodny dzień. Właściwie cały weekend ma być ładny. W centrum, na wschodzie i na południu sporo słońca. Miejscami możliwy delikatny deszcz. Termometry pokażą od 16 do 18 stopni na północy Polski, a za to na zachodzie i na południu nawet 23.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
3: A my to nagramy
2: i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
14: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
13: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
14: A ty, jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
15: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Została ostatnia reklama.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Media Expert, taniej masz.
20: Reklama.

103,4 FM.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Została ostatnia reklama.

trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
10: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
9: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
10: A ty, jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: Została ostatnia reklama.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
1: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Reklama.
9: Nie miałem prawie nic.

0: słoneczko zachodzi.
1: Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.
1: Reklama.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Została ostatnia reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Będzie teraz dłuższa rozmowa, zagościła dziś u mnie
2: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: A naszą rozmowę zaczniemy od parków, a tych parków jest sporo w Poznaniu.
2: Zgadza się, w Poznaniu mamy prawie 50 parków, ponad 130 skwerów i zieleńców i prawie 60 terenów takiej zieleni nieurządzonej, czyli takich wyjątkowych enklaw przyrody, które wzbogacają krajobraz miasta i pomagają zachować jego przyrodniczą bioróżnorodność.
1: Powiedzmy, że te parki są bardzo atrakcyjne o każdej porze roku.
2: Zgadza się. Każdy z parków ma coś charakterystycznego dla siebie.
3: Ciekawy Poznań.
2: Pora roku nie ma znaczenia, bo o każdej porze roku każdy znajdzie tam coś dla siebie. A jeszcze jako ciekawostkę powiem tylko, że na terenie miasta generalnie funkcjonuje coś takiego jak klinowo-pierścieniowy system zieleni. To jest rzadko spotykany system, opracowany na początku XX wieku przez znanego architekta, profesora Politechniki Poznańskiej, Władysława Czarneckiego. I zgodnie z założeniem tego projektu, jego głównym zadaniem jest ochrona zasobów wodnych oraz zapewnienie właściwego przewietrzenia miasta, co ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego, oczywiście bez względu na porę roku.
1: Odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób odwiedza parki, zieleńce. Jesteśmy coraz bardziej spragnieni takich miejsc i to, co powiedziałem, o każdej porze roku.
2: Zgadza się, coraz więcej osób odwiedza parki. Dostajemy mnóstwo zdjęć, ludzie przesyłają zdjęcia z naszych parków.
3: Eko Poznań.
2: Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do specjalnego parku. Tym miejscem są poznańskie szachty. Miejsce o tyle ciekawe, że położenie szacht jest w Dolinie Strumienia Junikowskiego, co sprawia, że jest to miejsce o wyjątkowym krajobrazie, gdzie stawy, łąki, lasy i ścieżki spacerowe tworzą niezwykle malowniczą przestrzeń. Ten rozległy teren obejmuje niemal 60 hektarów.
3: To warto wiedzieć.
2: Dzisiejsze szachty to jeden z najbardziej charakterystycznych terenów rekreacyjnych w Poznaniu. Jego znakiem rozpoznawczym są oczywiście liczne stawy, które powstały po dawnych wyrobiskach po wydobyciu gliny wykorzystywanej do produkcji cegieł. Warto zaznaczyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu działało tutaj kilkanaście cegielni, a jedną z największych była cegielnia Świerczewo i uwaga, jej działalność zakończyła się dopiero w latach 70. XX wieku. Między innymi na skutek pożaru, który zniszczył zabudowania produkcyjne. Po zamknięciu tych zakładów teren stopniowo zaczęła odzyskiwać natura. Wyrobiska wypełniły się wodą, tworząc system stawów, które dziś są cennym siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Natomiast sama nazwa szachty wywodzi się od niemieckiego słowa Schacht, oznaczającego dół lub szyb i nawiązuje ono do licznych zagłębień powstających podczas wydobycia gliny. Możemy powiedzieć, że szachty są jednym z najbardziej niezwykłych terenów przyrodniczych Poznania. To miejsce, tak jak mówiłam, w którym historia dawnego przemysłu spotyka się z naturą, a ślady działalności człowieka stały się fundamentem niezwykle cennego ekosystemu. Dawne wyrobiska zamieniły się w malowniczy kompleks stawów, wokół których rozwinęła się bogata ta roślinność i różnorodny świat zwierząt. Szachty są przestrzenią chętnie odwiedzaną przez mieszkańców poszukujących ciszy, kontaktu z naturą i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Rozległa sieć ścieżek spacerowych pozwala odkrywać kolejne zakątki tego terenu, prowadząc przez trzcinowiska, łąki, zadrzewienia i brzegi stawów.
1: To przypomnę poznańskie szachty, ale powróćmy do parków, do poznańskich parków. Pamiętajmy, że jesteśmy tam gośćmi, gdy się wybieramy niezależnie od pory roku.
2: Tak, staramy się, aby nasze parki i skwery były piękne, żeby było czysto, ładnie i zależy nam, aby mieszkańcy czuli się tam jak u siebie i aby wszyscy wspólnie dbali o to, co cieszy oko.
1: Rośliny to jedno w parkach, ale są przecież też zwierzęta.
2: Tak, też o tym myślimy. Regularnie dbamy o czystość miejsc przeznaczonych dla ptaków i dla innych zwierząt. Obserwujemy ptaków, ptaki, obserwujemy wiewiórki, które licznie odwiedzają nasze parki i właściwie goszczą ludzi, którzy tam przychodzą z orzechami, co jest ich przysmakiem.
1: Cytadela to takie dobre, odpowiednie miejsce dla tych zwierząt.
2: Mają swoje miejsce, tak zwane wiewiórkowo, gdzie faktycznie jest ich dużo. Mieszkańcy wiedzą, że one tam są. Bardzo dzieci lubią też odwiedzać wiewiórki i przynosić im smakołyki, a one czekają. One tak naprawdę już się tak nauczyły, wiedzą, że jak ktoś już zmierza do wiewiórkowa, to z pewnością będzie miał coś dla nich w prezencie.
1: Wiewiórkowo? Skąd taka nazwa?
2: Taka potoczna. Wiewiórkowo znajduje się w pobliżu no takiego charakterystycznego symbolu cytadeli, czyli rzeźb pani Magdaleny Abakanowicz i pozostałych, które są wkomponowane pięknie w lasek.
1: To możemy powiedzieć, że wiewiórki lubią Poznań.
2: Jak najbardziej lubią Poznań i poznaniacy lubią wiewiórki.
1: A jak my możemy im pomóc?
2: Z pewnością w okresie zimowym warto podrzucić im troszkę orzechów. Z pewnością mają zapasy, ale nie zaszkodzi im troszkę podrzucić, a w okresie wiosenno-letnim wystarczy, że dolejemy wodę do pojemniczków, które tam są.
1: A co jeszcze warto zobaczyć w naszych poznańskich parkach?
2: Każdy park ma coś charakterystycznego. Z tych 50 parków warto zrobić sobie może wycieczkę i odwiedzić takie mniej oczywiste, te, które gdzieś są na krańcach Poznania. Na przykład na Głuszynie mamy dwa piękne parki. Mamy piękny park dedykowany dla dzieci z dużym placem zabaw. Mamy ścieżkę rowerową, gdzie dzieci uczą się zasad ruchu drogowego. Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na porę roku.
1: A na koniec raz jeszcze przypomnijmy, że w parkach jesteśmy gośćmi.
2: Jesteśmy gośćmi i każdy z nas lubi coś innego. Mamy spacerowiczów, mamy rowerzystów, mamy ludzi z psami, z dziećmi. Warto, żebyśmy wszyscy szanowali się nawzajem, szanowali nasze prawa, patrzyli po prostu na drugiego człowieka.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
2: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: A co do parków, każda pora roku jest idealna, by się tam wybrać. W naszym magazynie kolejny temat będzie o programie, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. O szczegółach mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
4: Mieszkanie do remontu to program, który już długo istnieje w Poznaniu. Byliśmy jednym z pierwszych miast, który taki program zaoferował. Jak to działa, bo to w sumie najłatwiej powiedzieć, że miasto ZKZL przekazuje mieszkania, które należy wyremontować mieszkańcom.
3: To warto wiedzieć.
4: Oczywiście ten remont, w zależności od tego, jakie jest mieszkanie, jest szczegółowo opisany, czyli my mówimy, co w danym mieszkaniu należy wyremontować. Nie mówimy, jakich należy użyć materiałów, tylko co należy zrobić. Przez te pół roku, bo taki jest czas na wyremontowanie tego mieszkania, osoby, które dostaną się w programie, nie płacą czynszu. Po tym okresie pół roku przychodzi pracownik ZKZL-u, który sprawdza, czy te prace, które zostały wcześniej wyszczególnione, zostały zrobione. W momencie, jeżeli te wszystkie warunki zostały spełnione i mieszkanie zostało wyremontowane, taka osoba podpisuje umowę na czas nieokreślony. Stawka czynszu to jest stawka czynszu komunalnego, czyli atrakcyjna i dużo niższa niż najem na rynku komercyjnym. Co więcej, ta umowa, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest na czas nieokreślony i wtedy można zamieszkać już w swoim mieszkaniu. To myślę, że jest bardzo atrakcyjna oferta, ponieważ te mieszkania często znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach. To jest dobra oferta zarówno dla gospodarstw jednoosobowych, jak i rodzin wielodzietnych, ponieważ mamy w tej ofercie mieszkania i jednopokojowe, czy dwupokojowe, ale też duże mieszkania. Często trafiają się też mieszkania 100-metrowe, w których może zamieszkać rodzina wielodzietna. Myślę, że atutem tego programu jest to właśnie, że my nie narzucamy sposobu, w jaki należy to wyremontować. Czyli każdy, kto chce takie swoje mieszkanie stworzyć na swój własny wymarzony kąt, może to zrobić. Może skorzystać z dowolnych materiałów, użyć dowolnych kolorów. My tylko i wyłącznie sprawdzamy, czy te prace zostały zrobione.
3: Blisko mieszkańców.
4: Ten program jest bardzo popularny wśród poznaniaków. On cieszy się dużą popularnością właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest program skierowany dla osób, które nie dostały się na listę mieszkań komunalnych, na przykład z powodu trochę wysokich zarobków, bądź też małej liczby punktów, więc poszerzamy tą ofertę mieszkań dla osób, które właśnie nie mogą skorzystać z mieszkania komunalnego. Dwa, jest to właśnie łatwy sposób na pozyskanie takiego mieszkania i dużo niższymi nakładami niż w przypadku, nie wiem, zakupu mieszkania na rynku komercyjnym. Ten czynsz jest bardzo niski, tutaj jest na pewno łatwiej, ponieważ te czynsze komunalne są po pierwsze niższe, po drugie one nie zmieniają się tak dynamicznie jak na rynku komercyjnym, więc osoba, która zainwestuje środki w remont, myślę, że może liczyć na taki zwrot tych środków w postaci niższego czynszu na przestrzeni, myślę, 5 lat, więc osoby, które chcą się związać z Poznaniem, chcą takie mieszkanie mieć komunalne na dłuższy czas, myślę, że to jest dobra oferta, a potem zostanie więcej pieniędzy w portfelu.
1: I powiedzmy, że takiego mieszkania, jeśli się zdecydujemy, takiego mieszkania nie możemy wynajmować komuś innemu.
4: Nie, ten program jest skierowany do osób, które nie mają własnego mieszkania. Oczywiście takich mieszkań też nie można wynajmować dalej, ponieważ ta oferta mieszkania do remontu skierowana jest dla osób, które potrzebują dach nad głową, a nie szukają kolejnego źródła inwestycyjnego.
1: Program Mieszkanie do remontu prowadzony jest kilka razy w ciągu roku. Warto śledzić na bieżąco stronę ZKZL i zapoznać się ze szczegółami.
3: Zmieniamy temat.
1: Będzie pytanie, co gdyby pyry zniknęły z poznańskiego menu?
5: To prawda, poznańskie menu wielkopolskie opiera się w dużej mierze na ziemniakach, warzywach, na biale, no i przepysznych mięsach i wędlinach. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. A te pyry to są składnikiem bardzo wielu dań, ale chyba pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to ta para do gzika. Pyry w mundurkach gotowane, czyli w skórkach, w obierkach byśmy powiedzieli. No gzik co prawda można jeść, bo to twarożek, można jeść na kanapce sam, ale ta pyra bez gzika i gzik bez pyry brzmi niepokojąco. Z przysmaków smażonych plędze albo plędze, czyli placki ziemniaczane. Mogą być z cebulką smażoną w środku, mogą być bez, z tartych oczywiście surowych ziemniaków. Jedzone na słodko, z cukrem, nawet jeśli w środku jest cebulka, okazuje się, ale przede wszystkim z kwaśną śmietaną i solą. Przepyszne na ciepłe, zimno, więc w zasadzie znika nam zupełnie to danie.
3: Kulinaria w Poznaniu.
5: Mamy jeszcze wiele zup, które bez pyry nie istnieją, bo są głównym składnikiem albo tym treściwym składnikiem. Krupnik, wszystkie warzywne zupy, ale też polewka wielkopolska. Czyli zupa, która przygotowywana jest z masielanki, zaciągana śmietaną i ten ziemniak, ta pyra jest tym głównym składnikiem, tak jak powiedziałam, treściwym, czyli tym, który zapełni nam ten brzuch na dłużej, no bo powiedzmy sobie szczerze, taka zupa do popijania niewiele by dała, zwłaszcza, że to jest zupa postna, więc stanowiła czasem jedyne danie, więc ta pyra najczęściej gotowana, podawana osobno, choć już widziałam wkładane do zupy na środku pięknie poduszone ziemniaczki z masłem. Można też podpieczone, więc tutaj nadal okazuje się, że jest pole do popisu. I druga zupa o takiej ciekawej nazwie, czyli ślepe ryby.
1: To jest nasza poznańska zupa.
5: To poznańska zupa, w której jest przede wszystkim dużo ziemniaków, dużo pyr, włoszczyzna, zasmażka ze smażoną cebulką, która powoduje, że pięknie się zagęszcza ta zupa. Ślepe ryby, bo nie ma tych oczek tłuszczu, choć znana też jest taka odmiana tej zupy na wędzonych żeberkach albo ze skwarkami z boczku.
1: No właśnie, ślepe ryby, tutaj wydawać by się mogło, że jakieś ryby się pojawią.
5: Ryb nie ma, choć faktycznie w momencie, kiedy nie ma takiego mięsnego dodatku, to jest to zupa postna. Ryby też są postne, więc możemy też tak odrobinę to kojarzyć. W menu wielkopolskim i poznańskim jest tyle dań z pyry, że nie mamy chyba tyle czasu antenowego, ale żeby zrobić słuchaczom smaka, wspomnę o tym, że szagówki i szare kluchy to też przysmaki, bez których nasze menu wielkopolskie nie istniałoby. Także czas gotować.
1: No a później jeść. Poznańskie pyry to zdecydowanie absolutny klasyk i fundament naszej kuchni.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Będziemy mówić o wyjątkowym miejscu, o Rogalowym Muzeum w Poznaniu. Muzeum to istnieje już od kilkunastu lat w naszym mieście.
6: Tak, i od tego czasu zapraszamy naszych gości, poznaniaków, przybyszy, turystów, po to, żeby razem z nami odkryli tajemnicę Rogala Świętomarcińskiego. Razem go zrobili Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania. Poznali poznańską specyfikę, gwarę, inną symbolikę i to wszystko w duchu dobrej zabawy i informacji podanych w sposób lekki i zaskakujący.
1: A jak w ogóle narodził się pomysł, by takie muzeum powstało w naszym mieście?
6: Poznań ma się czym pochwalić. Ma wiele takich symboli, które są rozpoznawalne, ale wymagają wytłumaczenia. Rogale świętomarcińskie budują swoją pozycję, są coraz lepiej znane, bardzo lubiane, szanowane w Polsce i za granicą. Jest to produkt na tyle ciekawy, ale też na tyle skomplikowany, z swoją historią, legendą, z przepisem, który musi być ściśle przestrzegany, że należy mu się i warto, i jest przede wszystkim o czym. Jest to bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, żeby ten temat rozwinąć, żeby dowiedzieć się na ten temat więcej. I tych symboli jest więcej. Goście są bardzo zaciekawieni koziołkami poznańskimi. Wiele osób ma tylko okazję obejrzeć je na wieży, ale nie rozumie kontekstu, nie wie skąd one się wzięły. I u nas też, oprócz oczywiście wspólnego obejrzenia koziołków z okien, właśnie opowiadamy sobie o tym, jak ta historia koziołków się zaczęła, jak się zmieniała przez lata.
1: Można posłuchać, można popatrzeć, ale co najważniejsze, ta interakcja.
6: Tak, każdy, kto ma ochotę, może nam pomóc troszeczkę zrobić takiego prawdziwego Rogala, a więc przypisujemy zadanie poszczególnym ochotnikom. Ktoś może ugniatać ciasto, ktoś może napełniać je nadzieniem, ktoś może wykrawać odpowiednie kształty i ktoś może je zawijać. I wspólnie takie rogale stworzymy. Mnóstwo frajdy. Jest to świetne doświadczenie, jest to doskonała zabawa, no i przede wszystkim kontakt z prawdziwymi składnikami i troszeczkę też takiej spontaniczności to nadaje, bo nigdy nie wiemy, jak danej osobie pójdzie, co powie, jak się zachowa. Wyzwala to doskonałą energię i u osoby, która nam pomaga, ale też u całej publiczności.
1: Rogal w całej Polsce, nie tylko w Poznaniu, kojarzy się z 11 listopada, ale Rogalowe Muzeum i Rogal króluje przez cały rok w Poznaniu.
6: Tak, sława Rogala już jest na tyle duża, że większość gości, którzy przybywają do Poznania, mają ochotę spróbować tego Rogala. Siłą rzeczy nie przybywają tylko w listopadzie, tylko przez cały rok. I tak też czynne jest Rogalowe Muzeum i przez cały rok jest możliwość, żeby włączyć wspólną zabawę z zrobieniem tego Rogala, z wykonaniem go, no i oczywiście skosztować.
3: Muzea w Poznaniu.
1: A jakie są reakcje turystów tych z całej Polski, ale też z zagranicy?
6: Najciekawsze są reakcje osób, które pierwszy raz próbują Rogala świętomarcińskiego. Częściej to są osoby z zagranicy, ale zdarzają się jeszcze Polacy, do których ten rogal nie dotarł. I oni są zaskoczeni, że ten rogal, w porównaniu do innych rogali, jakie znają, że ten rogal ma tak specyficzny smak, tak ciekawy, tak oryginalny i właściwie nieporównywalny z niczym innym, czego wcześniej próbowali, więc jest to bardzo pozytywne. No i doświadczenie dużej nowości, więc ten rogal świętomarciński bardzo broni się samodzielnie jako ciekawy wypiek.
1: Wszystkie osoby, które przyjdą do tego wyjątkowego muzeum, mogą też, to co pan powiedział wcześniej, posłuchać gwary poznańskiej. Jakie są reakcje turystów, szczególnie tych zagranicznych?
6: No, turystów zagranicznych uczymy zupełnie podstaw tej gwary. Chcielibyśmy, żeby chociażby umieli używać słowa tej, albo wiedzieli, że takie słówko każdy prawdziwy poznajek może wstawić w każdej części zdania i będzie pasowało. I to jest coś, co im się bardzo podoba. Pokazuje mi też, że też jest pewnego rodzaju specyficzny taki akcent, zaśpiew poznański, melodia zdania, która powoduje, że te zdania brzmią bardziej, jakbyśmy zadawali pytania i tego też ich uczymy na najprostszych przykładach. Oczywiście nie przeciążamy ich gwarą, ale z kolei goście z Polski są bardzo zaciekawani tymi niuansami językowymi. Niektóre słówka są dla nich prostsze, bo przypominają język polski, na przykład dżuzgawka to truskawka, a angryst to agres, to łatwe, ale niektóre już nie, wymborek to jest słowo ze staropolszczyzny, które jest używane w Poznaniu, a gdzie indziej już nie. Albo jest dużo germanizmów, które mogą być łatwiejsze do zrozumienia, albo brzmią podobnie do słów gwarowych gdzieś na Kujawach czy na Śląsku. I takich słów też mamy dużo, jak na przykład dynks, albo na przykład mamy pewnego rodzaju zwroty, które są germanizmami, Na przykład w Poznaniu robimy łóżko, a nie ścielimy je. I tak samo zakluczamy drzwi, a nie zamykamy je. Są pewnego rodzaju zgrubienia, na przykład w Gwarze Poznańskiej. Powiemy brachol, wuja, siora i to będzie tak bardziej po poznańsku. Ta gwara ma swoją melodię, swój rytm i właśnie swoją specyfikę, która nadaje koloryt temu miastu już od XIX wieku.
3: Kulinaria w Poznaniu.
6: Smak rogala myślę, że się nie nudzi, szczególnie, że jest to produkt spożywany okazjonalnie jednak przy jakichś większych okazjach, albo kiedy ma się gości, a raczej nie co tydzień w niedzielę. A jeśli chodzi o same rogalowe muzeum, to wydaje się, że kluczem do powodzenia jest pewnego rodzaju tutaj formuła właśnie włączania gości w te interakcje, tych niewymuszonych, naturalnych, spontanicznych reakcji. I to wszystko powoduje, że na salach pokazowych tworzy się pewnego rodzaju atmosfera swobodna, atmosfera humorystyczna, atmosfera pewnego rodzaju zabawy, trochę wspólnoty, wspólnego przeżycia i to jest coś, co bardzo pozwala się zrelaksować, odpiąć wakacje, poczuć się w innym miejscu od razu, przenieść się w inne miejsce bardzo szybko w trakcie tej godziny pokazu.
1: A są osoby, które trafiają po raz kolejny?
6: Mamy sporo takich osób, które wracają do nas. Bardzo często przyprowadzają nowych gości, swoich gości, którym koniecznie chcą pokazać nasze muzeum, chcą, żeby przeżyli to samo, co oni kiedyś i na tej zasadzie do nas trafiają.
1: Dla pana rogale to chleb powszedni, można powiedzieć. Nie znudził się ten słodki wypiek?
6: Nie, bo na szczęście rogale nie są aż tak przesłodzonym produktem deserowym, który powoduje, że na jakiś czas mamy go dość. Wydaje się, że to jest taki produkt dosyć wyważony z wieloma wątkami smakowymi, bo powiedzmy sobie, co stanowi o smaku rogala. Przede wszystkim jest bardzo delikatne ciasto półfrancuskie, takie wielowarstwowe, które już jakby trochę rozpływa się w ustach, ale przede wszystkim rogalowi nadaje smak nie cukier, tylko te składniki, które są na dzień, a więc biały mak. Do tego wszystkiego przychodzą bakalie. To jest zanurzone jeszcze w jajkach,

młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

pierwszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
1: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
0: Tak.
1: Nie.
0: Tak.
1: Tak? To ja już puszczam sobie.
0: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona

0: rytm.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Jestem wiernym słuchaczem. Marcin Perchuć.
2: Adela już zakłada suknię cienką.
3: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
2: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
3: Dla kochanka.

0: ma podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla

Portofino. Na drodze został żółty kurz. Nie może śmiać się w nocy.